0: Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem. Unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym. A zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
1: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
0: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny. Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji KAN. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli? Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże.
2: Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura też 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Dziś przed południem na drodze ekspresowej S2 w rejonie Opaczy Kolonii doszło do groźnego wypadku. Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery i dachował, a odłamki auta uszkodziły trzy inne samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale ruch na trasie był znacznie utrudniony przez kilka godzin. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
0: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Pocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polski rynek najmu dynamicznie się rozwija, a coraz większą rolę odgrywają na nim zagraniczne fundusze, zwłaszcza niemieckie. Hamburska spółka TAG Immobilien przejęła dwóch dużych polskich deweloperów, zarządzając obecnie 3,5 tysiąca mieszkań na wynajem. Wzrost cen i trudniejszy dostęp do kredytów zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja ekspansji funduszy typu PRS. Politycy ostrzegają, że brak mechanizmów ochronnych może prowadzić do dalszego przejmowania rynku przez zagraniczne podmioty. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GKS Katowice. Rewelacja obecnego sezonu ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GKS liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie 3 europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach. Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się Gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku. Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
2: Ekstraklasa inwestuje 85 milionów złotych w budowę nowoczesnego centrum mediowego Life Park, które ma zrewolucjonizować jakość transmisji meczów. Nowe centrum w Warszawie umożliwi produkcję zdalną i wprowadzenie półautomatycznego systemu weryfikacji spalonego. Projekt, inspirowany najlepszymi europejskimi ligami, ma zakończyć się do końca 2027 roku i przyczynić się do dalszego rozwoju polskiej piłki nożnej. Obiekt będzie samowystarczalny energetycznie, wyposażony w panele słoneczne i nowoczesne systemy klimatyzacyjne. Iga Świątek awansowała do 3 rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja, o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę tak samo wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas niedzielnych obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński ponownie oskarżył Władimira Putina o odpowiedzialność za katastrofę z 2010 roku. Wydarzeniu towarzyszyły emocje, krzyki oraz protesty, a na placu Piłsudskiego pojawiły się transparenty wymierzone w partię PiS. Wśród uczestników zabrakło kilku ważnych polityków prawicy, w tym Mateusza Morawieckiego. Porządku pilnowała policja, w tym zespół antykonfliktowy. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
3: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoń znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rockowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoń nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rockowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami już dziś, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary walczą o kryształową kulę, ale to Gamu Fal i Sebastian Fabiański kradną całe show. Bukmacherzy już obstawili, że to Gamu z Hanną Żudziewicz mają największe szanse na zwycięstwo, choć Sebastian nie przestaje zaskakiwać. A na deser na parkiecie pojawią się także ci, którzy już odpadli, by pożegnać się z widzami w wielkim stylu. Kto zgarnie kryształową kulę? O tym przekonamy się już niebawem.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone, ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego. Gamow Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą. Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
1: W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 milion za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90., grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: świecie rocka lat 80. Van Halen toczyło się niczym niekończący się cyrk, a David Lee Roth był jego królem, z szpagatami w locie i ego wielkości Kalifornii. Ale kiedy Sammy Hagar przejął mikrofon, rock'n'roll zmienił frontmana, a muzyka zespołu stała się bardziej melodyjna i dojrzalsza. Hagar z brutalną szczerością podsumował swojego poprzednika, mówiąc o peruce Rota jako symbolu starzenia się w roli wiecznie młodego boga Rocka. Dziś fani wciąż spierają się, czy lepszy był cyrk Rota, czy szczera energia Hagara.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić podobnie 15 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do wypadku, w którym 10-letni chłopiec na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych przy ulicy Światowida. Dziecko, które miało na sobie kask, zostało przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był trzeźwy, a na czas akcji ratunkowej wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
1: Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 11 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub Skarb Państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 20:05 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 20:05 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w Grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
1: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs AgriCola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
1: Chałwa, niegdyś luksusowy przysmak PRL-u, dziś jest zapomnianą bombą witaminową. Mimo wysokiej kaloryczności, chałwa jest bogata w minerały i witaminy, które wspierają zdrowie skóry, włosów oraz układu nerwowego. Kluczowy składnik to mielony sezam, który dostarcza wapnia, magnezu i innych cennych składników. Warto wybierać chałwę z krótkim składem, unikać wersji z cukrem i syropem glukozowo-fruktozowym, a zamiast tego sięgać po te słodzone naturalnym miodem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Wielki finał 18. edycji Tańca z Gwiazdami już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji o kryształową kulę zawalczą aż 4 duety. W grze są Sebastian Fabiański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamow Fal i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeszkę. Kto zdobędzie prestiżową nagrodę? Decyzja w rękach jurorów i widzów, którzy mogą głosować SMS-ami za jedyne niecałe 4 zł lub za darmo przez aplikację. Kto by pomyślał, że taniec może być tak kosztowny? Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji KAN. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. Wczoraj zakończył się finał 9. edycji The Voice Kids, który jednocześnie pełnił rolę preselekcji do Eurowizji Junior. Widzowie zdecydowali, że to 13-letni Wiktor Sas będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie. Ten młody wulkan energii, który już w żłobku dawał pierwsze występy, teraz ma szansę podbić Europę. Ciekawe, czy jego spaghetti carbonara też zrobiłoby furorę na Eurowizji.
2: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże. Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
2: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś przed południem na drodze ekspresowej S2 w rejonie Opaczy Kolonii doszło do groźnego wypadku. Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery i dachował, a odłamki auta uszkodziły 3 inne samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale ruch na trasie był znacznie utrudniony przez kilka godzin. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.
2: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
2: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w dwóch sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
1: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
2: W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
1: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie 3 europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu.
2: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się Gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
2: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, wprowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja, o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w centrum politycznej burzy, przebywając rzekomo w Stanach Zjednoczonych. Informacje te podała Telewizja Republika, choć Ziobro jeszcze ich nie potwierdził. Wieczorem polityk ma wystąpić w programie Gość Dzisiaj, gdzie może odnieść się do tych doniesień. Tymczasem w Polsce prokuratura złożyła wniosek o europejski nakaz aresztowania, co może dodatkowo zaostrzyć sytuację. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
2: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
0: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
0: 11 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, który rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Egzamin ten jest kluczowy dla wielu prestiżowych kierunków studiów i sprawdza umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów. Po egzaminie około godziny 14 dostępne będą oficjalne arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania zadań. Warto pamiętać o zabraniu na egzamin ważnego dokumentu tożsamości, czarnego długopisu, prostego kalkulatora, linijki i cyrkla. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, obchodzi dziś swoje 51. urodziny. Zanim związała się z polityką, przez 8 lat była prezenterką popularnego programu młodzieżowego Od 5 do 10 do 15. Praca w telewizji nauczyła ją dyscypliny i odpowiedzialności, co okazało się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej. Dzięki temu doświadczeniu odkryła, że chce być kreatorem, a nie tylko opisywaczem, co skłoniło ją do zaangażowania się w sprawy społeczne.
2: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy? Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata?
2: Karol Strasburger, znany prezenter, nie przestaje być na językach. Plotki o jego rzekomym rozwodzie, kolejnym dziecku i tragicznym życiu krążą w sieci jak szalone, ale Strasburger nie zamierza się z nich śmiać. Zamiast tego, otwarcie, krytykuje media za tworzenie absurdalnych historii, które mają jedynie przyciągnąć kliknięcia. Wspomina czasy, gdy reklama była rzadkością, a dziś, jak mówi, walka o uwagę odbiorcy jest bezwzględna, a sensacja stała się towarem dnia codziennego. Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
1: W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 000 000 za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda. Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem. Sting, legenda muzyki i człowiek z fortuną, która mogłaby zasilić małe państwo, postanowił, że jego dzieci nie dostaną ani grosza z jego milionów. Mimo że na koncie ma ponad 230 milionów dolarów, jego potomkowie muszą sami zapracować na swoje utrzymanie. Wokalista, który zaczynał od ciężkiej pracy fizycznej, uważa, że to najlepszy sposób na wychowanie. Czyżby nowa definicja rodzicielskiej troski?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce doszło do wypadku, w którym 10-letni chłopiec na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych przy ulicy Światowida. Dziecko, które miało na sobie kask, zostało przewiezione do szpitala. Kierowca Skody był trzeźwy, a na czas akcji ratunkowej wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Dziś przed południem w rejonie warszawskiego Wybrzeża Helskiego z Wisły wyciągnięto ciało kobiety. Akcja była utrudniona przez niski poziom wody, co wymagało interwencji straży pożarnej. Ze względu na zaawansowany stopień rozkładu, tożsamość zmarłej nie jest jeszcze znana. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić szczegóły i przyczyny jej śmierci.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
1: Po rekordowej zbiórce, której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie rady ekspertów do zarządzania zebranymi środkami. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na Wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na trzy elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji. 15-letni Holender, poszukiwany przez policję, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spał na przystanku autobusowym. Po krótkim pobycie w ośrodku opiekuńczym chłopak uciekł z samochodu, ale po intensywnych poszukiwaniach sam wrócił do placówki. Jego zniknięcie zgłoszono miesiąc temu w Holandii, a okoliczności podróży na Podlasie pozostają nieznane. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców kibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub Skarb Państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Barbara ponownie stanie w centrum rodzinnych dramatów. Seniorka rodu będzie wspierać Natalkę, która zacznie wątpić w swój ślub z Adamem. Paweł, po trudnych przeżyciach, znajdzie w grabinie schronienie i pomoc, a Barbara odegra kluczową rolę w jego powrocie do równowagi. Tymczasem małżeństwo Marysi i Artura stanie przed poważnym kryzysem, gdy na jaw wyjdą uczucia Artura do koleżanki z pracy. Barbara, jak zawsze, będzie próbowała ratować rodzinę przed rozpadem. Finał sezonu obiecuje wiele emocji, a wiele wątków znajdzie swoje rozwiązanie dopiero po wakacjach. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20.55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem piątej edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenów. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
3: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
2: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Słynne mydło Fa, które przez dekady było symbolem elegancji i luksusu w polskich domach, zostało wycofane z rynku. Decyzja o zakończeniu jego dystrybucji zapadła w 2025 roku, co zamknęło pewien rozdział w historii branży higienicznej. Producent tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji konsumentów, którzy coraz częściej wybierają żele pod prysznic zamiast tradycyjnych kostek myjących. Mimo to mydło Fa wciąż budzi sentyment i można je znaleźć na portalach aukcyjnych, gdzie osiąga wysokie ceny. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoń znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoń nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Radosław Majdan, były piłkarz, świętuje swoje 54. urodziny, dzieląc się refleksjami na Instagramie. Z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znikają ambicje, jak twierdzi jubilat. W towarzystwie żony, Małgorzaty Rozenek Majdan i najbliższy. Radosław podkreśla, że prawdziwe zwycięstwa to te, które czekają w domu. Ciekawe, czy świeczki zdmuchną z taką samą precyzją, z jaką kiedyś bronił bramki. Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces.
2: Damą Fal, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
1: W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów.
2: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów. W Warszawie, w okolicach Wybrzeża Helskiego, z Wisły wyłowiono ciało kobiety. Akcja była utrudniona przez niski poziom wody, co wymagało interwencji strażaków. Ze względu na znaczny rozkład zwłok, identyfikacja na miejscu była niemożliwa. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie w celu ustalenia tożsamości kobiety oraz przyczyn jej śmierci. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już 2 polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
1: Budynek przy ulicy Polumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów historii serialu. W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
2: W 1932 odcinku M jak miłość Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
3: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
2: Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe.

0: dronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JOWDM Air. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JOWDM Air może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
2: Od początku 2026 roku Bundeswehra wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
0: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
2: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
0: 11 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, który rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Egzamin ten jest kluczowy dla wielu prestiżowych kierunków studiów i sprawdza umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów. Po egzaminie około godziny 14 dostępne będą oficjalne arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania zadań. Warto pamiętać o zabraniu na egzamin ważnego dokumentu tożsamości, czarnego długopisu, prostego kalkulatora, linijki i cyrkla.
2: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy? Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
2: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże.
2: Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 000 000 za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda. Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wiskitkach na Mazowszu doszło do brutalnego zabicia jeża, którego sprawca zmiażdżył cegłą. Policja z Żyrardowa intensywnie poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn, apelując o pomoc do świadków. W internecie wybuchła fala oburzenia, a internauci domagają się surowej kary dla sprawcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
2: W gminie Brochów doszło do nietypowej interwencji policji, gdy na środku jezdni pojawił się zagubiony bóbr. Sochaczewscy funkcjonariusze szybko zareagowali, zabezpieczając miejsce i odprowadzając zwierzę w bezpieczne zarośla. Bóbr kontynuował swoją wędrówkę w kierunku Bzury, a policjanci zyskali pamiątkowe nagranie z tej niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze przypominają o ostrożności na drogach, szczególnie w miejscach oznaczonych znakami ostrzegającymi przed dzikimi zwierzętami. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się 2 skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe.
2: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami. W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na Wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. 15-letni Holender, poszukiwany przez policję, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spał na przystanku autobusowym. Po krótkim pobycie w ośrodku opiekuńczym chłopak uciekł z samochodu, ale po intensywnych poszukiwaniach sam wrócił do placówki. Jego zniknięcie zgłoszono miesiąc temu w Holandii, a okoliczności podróży na Podlasie pozostają nieznane. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców kibiców, próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
1: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie 3 europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Przed nami kolejne El Clasico, które odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Camp Nou. FC Barcelona jest bliska zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii, a wygrana nad Realem Madryt może przypieczętować ten sukces. Mimo zamieszania w szatni królewskich, atmosfera na trybunach zapowiada się spokojnie. Wspomnienia z przeszłości, jak kontrowersyjny transfer Luisa Figo, dodają tylko pikanterii temu wydarzeniu. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy, zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek zmierzy się z Elisabettą Cocciaretto w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Obie zawodniczki znają się od czasów juniorskich, a rok temu Polka pokonała Włoszkę w Rzymie, tracąc tylko jednego gema – Cocciaretto, zajmująca 41. miejsce w rankingu. W poprzedniej rundzie pokonała Emę Navarro. Na zwycięzczynię tego meczu czeka już Naomi Osaka.
2: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki. Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów historii serialu. W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenów. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
2: 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
0: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje

0: Umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Słynne mydło Fa, które przez dekady było symbolem elegancji i luksusu w polskich domach, zostało wycofane z rynku. Decyzja o zakończeniu jego dystrybucji zapadła w 2025 roku, co zamknęło pewien rozdział w historii branży higienicznej. Producent tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji konsumentów, którzy coraz częściej wybierają żele pod prysznic zamiast tradycyjnych kostek myjących. Mimo to mydło Fa wciąż budzi sentyment i można je znaleźć na portalach aukcyjnych, gdzie osiąga wysokie ceny. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
2: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Radosław Majdan, były piłkarz, świętuje swoje 54. urodziny, dzieląc się refleksjami na Instagramie. Z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znikają ambicje, jak twierdzi jubilat. W towarzystwie żony, Małgorzaty Rozenek Majdan i najbliższych. Radosław podkreśla, że prawdziwe zwycięstwa to te, które czekają w domu. Ciekawe, czy świeczki zdmuchną z taką samą precyzją, z jaką kiedyś bronił bramki. Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces.
2: Damo Fal, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
1: W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów.
2: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. W Krakowie, w rejonie skrzyżowania Alei Słowackiego z ulicą Długą, doszło do pożaru samochodu, co spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu. Płonący pojazd zablokował jedną z najbardziej ruchliwych części miasta, prowadząc do gigantycznych korków. Na szczęście straż pożarna szybko opanowała sytuację i nie ma informacji o poszkodowanych. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu.
2: 15-letni chłopak z Holandii, poszukiwany jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spał na przystanku autobusowym. Po przewiezieniu do placówki opiekuńczej uciekł z samochodu, ale później sam wrócił. Policja nie ujawnia powodów jego ucieczki, ani dalszych planów dotyczących jego powrotu do Holandii. Nastolatek zniknął z domu w Apeldoorn blisko miesiąc temu i od tego czasu nie kontaktował się z rodziną. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów historii serialu. W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
0: W
2: 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
3: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
2: Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
3: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
2: 11 maja maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, który rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Egzamin ten jest kluczowy dla wielu prestiżowych kierunków studiów i sprawdza umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów. Po egzaminie około godziny 14 dostępne będą oficjalne arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania zadań. Warto pamiętać o zabraniu na egzamin ważnego dokumentu tożsamości, czarnego długopisu, prostego kalkulatora, linijki i cyrkla.
3: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii idealny czas na chwilę oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy? Edyta Górniak, znana z zamiłowania do przeprowadzek, znów szuka nowego domu. Tym razem chce zamieszkać bliżej Warszawy, ponieważ dojazdy z Krakowa stały się zbyt uciążliwe. Marzy o przytulnym domku na wsi, gdzie mogłaby odpocząć od miejskiego zgiełku. Ciekawe, czy znajdzie miejsce, które spełni jej oczekiwania. Zwłaszcza, że idealne sąsiedztwo to dziś prawdziwy rarytas. Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli?
2: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem.
1: Jan Englert, legenda polskiej sceny, obchodzi dziś 83. urodziny. Od chłopca z filmu Wajdy Kanał do dyrektora Teatru Narodowego. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Zasłynął jako amant, ale nie tylko. Jego życie prywatne też było pełne zwrotów akcji, z dwoma małżeństwami i aktorską dynastią. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał w nocach i dniach? Cóż, czas płynie, ale Englert wciąż jest na topie.
2: W Konstancinie Jeziornie zakończył się 8. sezon Sanatorium Miłości, a emocje sięgnęły zenitu. Henryk J. wyznał miłość Ewie, ale ona, jak to bywa, wolała chłodną kalkulację zamiast gorących uczuć. Zbyszek z różą w dłoni zdobył serce Teresy, choć wcześniej nazywała go narcyzem. Kulminacją był bal, gdzie seniorzy, mimo początkowych oporów, w końcu dali się ponieść elegancji i emocjom. Królową i królem turnusu zostali Lilla i Henryk R., a ich wzruszenie było niemal namacalne. Cóż, Sanatorium Miłości może się kończyć, ale dla niektórych to dopiero początek nowej przygody. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan.
1: Koniec 18. sezonu Tańca z Gwiazdami na Polsacie przyniósł niespodziewane emocje. Cztery pary walczyły o kryształową kulę, a każda z nich zdobyła maksymalne 80 punktów od jurorów. Ostatecznie to Gamu Fal i Hanna Żudziewicz zgarnęli główną nagrodę, ku zaskoczeniu wielu. Wiosenna edycja była pełna nowości, od rotacji partnerów po występy z bliskimi, co dodało programowi świeżości i nieprzewidywalności. Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć. Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
2: W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 000 000 za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beard, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: żyje Polska.
1: Stoi. Loka.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
2: W gminie Brochów doszło do nietypowej interwencji policji, gdy na środku jezdni pojawił się zagubiony bóbr. Sochaczewscy funkcjonariusze szybko zareagowali, zabezpieczając miejsce i odprowadzając zwierzę w bezpieczne zarośla. Bóbr kontynuował swoją wędrówkę w kierunku Bzury, a policjanci zyskali pamiątkowe nagranie z tej niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze przypominają o ostrożności na drogach, szczególnie w miejscach oznaczonych znakami ostrzegającymi przed dzikimi zwierzętami. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami. W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
1: Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: W szczecińskich Podjuchach setki mieszkańców protestowały przeciwko budowie bazy paliw, która ich zdaniem powstaje bez pozwoleń. Mimo że prezydent miasta zawiesił postępowanie dotyczące inwestycji na 18 miesięcy, mieszkańcy nie wierzą, że to koniec sprawy. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienia do prokuratury i innych instytucji, wskazując na możliwe naruszenia prawa budowlanego. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, obawiając się o środowisko i swoje bezpieczeństwo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na Wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO-Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
1: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie. Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy. Zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
1: W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o mistrzostwo świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11. rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się Gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
1: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Ekstraklasa inwestuje 85 milionów złotych w budowę nowoczesnego centrum mediowego Life Park, które ma zrewolucjonizować jakość transmisji meczów. Nowe centrum w Warszawie umożliwi produkcję zdalną i wprowadzenie półautomatycznego systemu weryfikacji spalonego. Projekt, inspirowany najlepszymi europejskimi ligami, ma zakończyć się do końca 2027 roku i przyczynić się do dalszego rozwoju polskiej piłki nożnej. Obiekt będzie samowystarczalny energetycznie, wyposażony w panele słoneczne i nowoczesne systemy klimatyzacyjne.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca poza swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów historii serialu. W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
2: 1932 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych po opuszczeniu Węgier. Wyjazd nastąpił po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie nowy premier zapowiedział wydalenie polityków oskarżanych o korupcję. Ziobro twierdzi, że nie wróci do Polski z powodu braku praworządności i obawia się niesprawiedliwego procesu. Polska planuje wyjaśnić sytuację z władzami USA i Węgier.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze

0: i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Słynne mydło Fa, które przez dekady było symbolem elegancji i luksusu w polskich domach, zostało wycofane z rynku. Decyzja o zakończeniu jego dystrybucji zapadła w 2025 roku, co zamknęło pewien rozdział w historii branży higienicznej. Producent tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji konsumentów, którzy coraz częściej wybierają żele pod prysznic zamiast tradycyjnych kostek myjących. Mimo to mydło Fa wciąż budzi sentyment i można je znaleźć na portalach aukcyjnych, gdzie osiąga wysokie ceny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł. Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Krakowie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
2: Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
1: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Radosław Majdan, były piłkarz, świętuje swoje 54. urodziny, dzieląc się refleksjami na Instagramie. Z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znikają ambicje, jak twierdzi jubilat. W towarzystwie żony, Małgorzaty Rozenek Majdan i najbliższych. Radosław podkreśla, że prawdziwe zwycięstwa to te, które czekają w domu. Ciekawe, czy świeczki zdmuchną z taką samą precyzją, z jaką kiedyś bronił bramki. Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
2: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
2: Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj po południu doszło do kolizji przy starostwie powiatowym w Siedlcach. Kierowca Skody, wymuszając pierwszeństwo podczas wyjazdu z parkingu, zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. Choć uszkodzenia pojazdów były niewielkie, sprawca wypadku odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala. Kierujący Toyotą nie ucierpiał, a policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin.
2: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na wałach Chrobrego prezentują się wystawcy z 13 województw oraz z zagranicy, oferując regionalne smaki i atrakcje. W strefie gastronomicznej królują lokalne przysmaki, a nowością jest strefa Zero Waste. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, a słoneczna pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu. Piknik potrwa do niedzielnego wieczoru.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na trzy elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji. Dziś o godzinie 11 rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie intensywnie poszukują przecieków w internecie, jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że arkusze są dobrze zabezpieczone, a pojawiające się informacje często są fałszywe. W zeszłym roku na egzaminie pojawiły się zadania dotyczące chłopców z Placu Broni oraz Małego Księcia, a także pytania o przyjaźń i poglądy Arystotelesa. Eksperci radzą skupić się na powtórce lektur i zagadnień językowych zamiast wierzyć w niepewne przecieki. 15-letni Holender, poszukiwany przez policję, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spał na przystanku autobusowym. Po krótkim pobycie w ośrodku opiekuńczym chłopak uciekł z samochodu, ale po intensywnych poszukiwaniach sam wrócił do placówki. Jego zniknięcie zgłoszono miesiąc temu w Holandii, a okoliczności podróży na Podlasie pozostają nieznane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 20 stopni w Białymstoku z wiatrem południowo-wschodnim o sile 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę podobnie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w trzech przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub Skarb Państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą podobnie 21 stopni, a wiatr południowy osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów historii serialu. W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
1: Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
2: W 1930 132 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry tak samo pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: wirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju.
1: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego. Owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry tak samo pokażą 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza

0: ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Super Zdrowi.
1: Gościem podcastu Super Zdrowi jest Kamila Piekarska, ambasadorka Fundacji na rzecz leczenia otyłości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: My tutaj się zebrałyśmy w studiu Super Zdrowych, żeby opowiedzieć po prostu o twojej historii. Zmagasz się z chorobą otyłościową. Jak to się w ogóle zaczęło? Bo wiem, że już przeszłaś operację. Kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że to jest choroba, a nie po prostu jakaś taka zwykła nadwaga? I co było takie najcięższe w tej całej walce przez ile lat? No właśnie.
2: Wiesz co, ja się bardzo długo oszukiwałam, że to jest tylko nadwaga i że ja sobie zaraz z tym poradzę i ja naprawdę próbowałam wszystkiego. Mam wrażenie, że po prostu nie było rzeczy, po którą bym nie sięgnęła od samego początku historii z moją chorobą otyłościową. Natomiast w pewnym momencie doszłam do takiego etapu, w którym powiedziałam dość. Skoro ja sobie nie potrafię z tym sama poradzić, to muszę sięgnąć po pomoc fachowca. No i tak trafiłam do mojego wspaniałego profesora, chirurga bariatry, który powiedział mi, że to jest choroba i że ją należy leczyć, że to nie jest moja wina, że ja zachorowałam i że on naprawdę pomoże mi przez to wszystko przejść. I tak trafiłam do programu COSBAR. To był program kompleksowej opieki nad pacjentem właśnie bariatrycznym. Mieliśmy wizyty u dietetyka, u psychologa, u psychodietetyka.
1: Taka kompleksowa opieka z każdej strony.
2: Tak, dokładnie tak. I to jest wspaniałe, dlatego że my byliśmy prowadzeni, widzisz, ja mówię cały czas my, dlatego że ja operację bariatryczną przeszłam w tym samym czasie, co mój mąż. Przeszliśmy ją razem. Ja co prawda 2 tygodnie wcześniej, Michał był chwilę po mnie. Natomiast robiliśmy to razem. Także bardzo często używam zaimka my, no bo rzeczywiście robiliśmy
1: wspólna,
2: to wszystko
1: wspólnie.
2: To była wspólnie.
1: Przygoda, jakby można by powiedzieć.
2: Oj, to była walka o nowe życie, którą na ten moment w zasadzie udało nam się wygrać, ale walczymy dalej, idziemy po więcej. No i ten program rzeczywiście uratował nam życie.
1: A co było taką najcięższą rzeczą dla ciebie, też dla twojego męża w tym wszystkim?
2: Gastroskopia.
1: A, nie żartuję. No to wiadomo. Nikt tego nie lubi.
2: Ale tak, to było badanie, które rzeczywiście wielu pacjentom do tej pory spędza sen z powiek. Nie jest takie straszne, trwa 2-3 minuty do przeżycia. Uspokajam. Niemniej jednak, przede wszystkim to była ta decyzja, wiesz, żeby w to wejść, żeby to zrobić i żeby stawić tego czoła, bo my mieliśmy również rehabilitację. Przez 20 dni chodziliśmy codziennie na siłownię, tam nam pokazywali, jak ćwiczyć, jak się rozciągać, jak przygotować to ciało na to, co nadejdzie. No bo my już w tej chwili, ja w zasadzie zrzuciłam 40 kilo, zredukowałam masę ciała o 40 kilo.
1: Wy ile?
2: A Michał o 50. I jesteśmy po operacji pół roku. No i mówię, to jeszcze nie jest ostatnie słowo, bo do takiej wymarzonej, takiej docelowej wagi brakuje mi około 5 kilogramów. I to byłby już koniec. Powiedziałabym dziękuję, zrobiłam to. No tak.
1: Ale to był jakiś na przykład jeden taki moment w waszym życiu, że stwierdziliście, tak spojrzeliście na siebie jako małżeństwo, jako para, jako dwie osoby, które ze sobą żyją i stwierdziliście oboje, to już musi się skończyć i musi się zacząć coś nowego.
2: Wiesz co, dla mnie takim momentem było za każdym razem wybieranie ciuchów. I wchodzisz do sklepu i patrzysz na te emeczki, eleczki i wiesz, że to absolutnie nie jest dla ciebie i szukasz dalej. No i mój mąż zawsze się śmiał, wchodził do sklepu, czy są męskie rozmiary. No i to pani, no takich męskich to nie mamy. No i to rzeczywiście, wiesz, dla kobiety to jest w ogóle trudny moment, kiedy wchodzisz do sklepu i nie możesz wybrać tego, co ci się podoba, a musisz brać to, co jest w twoim rozmiarze. Także, ale to jest aspekt wizualny. Ale był też aspekt zdrowotny, bo my mieliśmy już nadciśnienie, my mieliśmy problemy z cukrem. Mieliśmy cukrzycę typu drugiego. Mieliśmy bóle stawów. Nie chciało nam się nic robić.
1: A to wszystko w wieku?
2: 36 lat. No mąż jest trochę starszy, ale nie wytykajmy mu tego. Niemniej jednak mamy 3 dzieci. Wiesz, mamy 3 zdrowe, fajne dziewczyny, które chciałyby wyjść na rower, chciałyby iść na basen, chciałyby iść się z nami pobawić, a my usiedliśmy, Boże, my już nie mamy siły, jest 13, a one dopiero wchodzą w rytm i dopiero pragną tego wyjścia. Także zrobiliśmy to też trochę dla nich, przede wszystkim dla siebie, ale dla całej naszej rodziny.
1: A czy ty pamiętasz... W sumie wszyscy znamy takie sytuacje, gdzie są niby to życzliwi ludzie z rodziny, z twojego otoczenia, bliscy, każdy takich ma, wiadomo. I czy miałaś coś takiego, że miałaś już dosyć, albo czy też udzielali ci właśnie takich rad na zasadzie, a może spróbuj jeszcze tego, jeszcze ci kolejną dietę tutaj podeślemy, a tam daj spokój, w ogóle te operacje to do niczego.
2: Oj tak, wiesz co, nas bardzo zniechęcali do operacji bariatrycznej, ponieważ o tym się mówi niewiele, prawda? I wśród wśród naszych znajomych, naszych przyjaciół zawsze panowało takie stwierdzenie, że a, bo wy lubicie wyjść do restauracji, bo wy lubicie iść zjeść, po co wam to, po co zmieniać swój styl życia, no po to właśnie, żeby żyć jak najdłużej. Także tych głosów rzeczywiście było sporo. Natomiast ja się nauczyłam to rozdzielać, bo mam wrażenie, że ludzie po prostu nie wiedzą, że otyłość jest chorobą i że należy ją leczyć. A nie leczymy się sami. Leczymy się poprzez pójście do lekarza i skorzystanie z jego wiedzy. Także trzeba też trochę rozgraniczyć, czy to wynika w zasadzie z tego, że ktoś nie wie, czy po prostu
1: robi to złośliwie.
2: Tak?
1: Może tak. Może też tak być. Też są tacy właśnie mało życzliwi.
2: No miejmy nadzieję, że wśród naszych przyjaciół nie.
1: Absolutnie nie. Ja też się zaczęłam zastanawiać, teraz sobie tak pomyślałam, że jeszcze parę, no tak z 10 lat temu, jak się mówiło, że osoba otyła, chorująca na otyłość, pójdzie i właśnie zrobi sobie operację bariatryczną, to że to jest pójście na łatwiznę. I widzę, że po latach to się zmienia, bo abstrahując od tego, że to jest totalny stereotyp, no bo wiemy, jasne, sama powiedziałaś, że żeby w ogóle się zakwalifikować, to musieliście tutaj chodzić na fizjoterapię, musieliście schudnąć też, żeby w ogóle móc poddać się tej operacji.
2: Zredukować masę ciała.
1: Musieliście zredukować masę ciała, tak, żeby w ogóle poddać się tej operacji. I mam wrażenie, że teraz już tak nie jest, że ludzie do tej operacji podchodzą rzeczywiście, że jest to jakiś element leczenia bardzo ważny, ale za to zaczęli podchodzić do tych słynnych leków na odchudzanie ze Stanów Zjednoczonych, że to jest z kolei też droga taka na łatwiznę. Jak ty się do tego ustosunkowujesz? I czy na przykład nie miałaś też w swoim otoczeniu osób, które powiedziały ci, a po co ta operacja? Wystarczyło, że sobie będziesz robiła zastrzyki i schudniesz.
2: Tylko wiesz co, te leki to jest naprawdę olbrzymi przełom w dziedzinie leczenia otyłości. I one naprawdę, jeżeli używasz ich zgodnie z zaleceniami lekarza i one są dopasowane do ciebie, to one potrafią zrobić cuda. Mhm. Tylko pamiętajmy, że to są leki. Tak. I musimy ich używać tak, jak powinniśmy. Absolutnie nie powinniśmy iść do apteki i poprosić panią, żeby wystawiła nam na to receptę, bo to tak nie zadziała. Wszystko pod kontrolą lekarza, ale to jest przełom moim zdaniem.
1: W poradniku, czyli takim pomocniku, który wydała Fundacja na Rzecz Leczenia Otyłości, czytamy, że otyłość to jest to konsekwencje społeczne, stygmatyzacja. Czy miałaś jakieś takie spotkanie właśnie z tą stygmatyzacją społeczną?
2: Wiesz co, ja miałam jedną taką sytuację, kiedy podczas drugiej ciąży mój ginekolog powiedział, że w Auschwitz nikt nie chorował na niedoczynność tarczycy i nie było osób otyłych. Także to był taki moment, kiedy zderzyłam się z ziemią i mówię, ojej, serio? Musiałeś teraz, w tym momencie, kiedy ja jestem tak naprawdę totalnie na twojej ławce zdana na to, co ty mi powiesz, tu noszę dziecko, które nie wiem, co z nim jest. No, w ogóle nie przyszłam po to, żebyś mnie oceniał i żebyś mnie tutaj teraz stygmatyzował. Przyszłam po coś zupełnie innego. Ja wiem, jak wyglądam i ja miałam tego świadomość. Natomiast to było rzeczywiście najgorsze, co spotkało mnie w życiu w tamtym czasie.
1: W życiu bym się nie spodziewała, że jak będziesz odpowiadała na to moje pytanie, to powiesz, że to były słowa lekarza. I powiem ci, że rozmawiając z inną osobą, która też walczy z chorobą otyłościową, w jej przypadku też od lekarza w swoim życiu usłyszała też bardzo, bardzo niepochlebne uwagi dotyczące swojej wagi. Mam nadzieję, że to nie jest zasada. Mam nadzieję, że wśród lekarzy jednak są też tacy, którzy no, wykazują się większym zrozumieniem dla pacjentów po prostu.
2: Zdecydowanie. No, profesor, do którego ja trafiłam i który rzeczywiście podjął się leczenia mojej choroby otyłościowej, to jest po prostu tak wspaniały człowiek. Ma tyle empatii, tyle zrozumienia i tyle szacunku do pacjenta, że chciałabym, żeby każdy lekarz tak traktował swoich pacjentów.
1: To jeszcze zostańmy przy kontrowersjach, które ostatnio wywołała kampania w Warszawie. To była kampania, w zasadzie jest nadal, która ma informować pasażerów o tym, jak mają się nie zachowywać w środkach komunikacji miejskiej. I tam jednym z przykładów był pasażer, który jadł jakiś tam posiłek w autobusie. Był znacznie otyły, widać, że chorował na otyłość, ale ktoś postanowił w tej kampanii dać mu głowę świni. Ja też mam tutaj komentarz Ewy Godlewskiej, która jest prezeską Fundacji Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Ona zwróciła się do warszawskiego transportu publicznego, jakby komentując tutaj, że taki sposób zwracania uwagi, taki sposób pokazywania osób z chorobą otyłościową to nie jest właściwy sposób. Tutaj mogę zacytować. Ten przekaz utrwala najbardziej krzywdzące stereotypy związane z chorobą otyłościową i przedstawia osoby nią dotknięte jako brudne, zaniedbane, niepanujące nad zachowaniami żywieniowymi. Tego rodzaju narracja jest formą przemocy, zachętą do pogardy oraz podżeganiem do wyśmiewania i dehumanizowania pacjentów. Warszawski Transport Publiczny stwierdził, że postara się ograniczyć pokazywanie przynajmniej tej postaci. A ja się zastanawiam, jak ty podchodzisz do takiego obrazu osoby, która choruje na otyłość?
2: Wiesz co, kampania jest ohydna. I tutaj w ogóle ja jako osoba zmagająca się z otyłością od tylu lat, jako osoba chorująca i walcząca o to, żeby naprawdę żyć i żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie, jestem głęboko oburzona. Jest mi strasznie przykro, ponieważ utwierdzamy i utrwalamy te wszystkie stereotypy, z którymi my się na co dzień zmagamy. Przedstawiano nas jako brudnych, wielkich i obrzydliwych. I to jest nie fair. To jest po prostu... Brakuje mi słów, żeby wyrazić moją niechęć do kampanii, którą wyprodukowano.
1: O motywacji właśnie.
2: O motywacji.
1: Bo jeśli chodzi o leczenie, to można to traktować bardziej jako maraton, a nie sprint. Tu chyba się zgodzimy.
2: Tak, zdecydowanie.
1: A co, gdy przychodzi taki dołek i spada motywacja i na przykład... waga wraca. Co pomaga ci tak się zmotywować, żeby iść dalej?
2: Wiesz co, jestem na etapie, w którym waga nie wraca. Waga stoi, ale to jest też frustrujące, ponieważ ja bym chciała, żeby ona cały czas spadała i żeby było mniej. Ale są momenty rzeczywiście po 3-4 tygodnie, że ta waga potrafi stać i to jest naturalne. Organizm musi się przystosować do nowych warunków, musi zacząć sobie radzić z tym, co dostaje i jak teraz musi funkcjonować. Ale to jest, widzisz, to jest też praca psychologów i dietetyków, którzy nas przygotowali, że takie sytuacje będą i że trzeba im stawić czoła, trzeba spokojnie dalej robić swoje, nic nie poprawiać, nic nie zmieniać, po prostu iść naprzód. Organizm się przystosuje i waga znowu będzie spadać.
1: Okej, czyli nie boisz się tego, że na przykład to wszystko wróci?
2: Jasne, że się boję. Strasznie się tego boję, ponieważ naprawdę bardzo długo walczyłam o to, żeby było tak, jak jest w tej chwili. I może nie tak, że spędza mi to sens powiek, natomiast mam gdzieś z tyłu głowy, że mogłabym się cofnąć do tego etapu, w którym byłam i bardzo tego nie chcę. Natomiast tak jak mówię, nad nami, nad naszymi postępami czuwa cały sztab specjalistów, gotowi wyciągnąć dłoń, kiedy tylko będzie taka potrzeba, także mam nadzieję, że jej nie będzie, natomiast wiem, że nie jestem w tym sama.
1: Fundacja oczywiście namawia do leczenia wielospecjalistycznego, lekarze, dietetycy, psycholodzy. To jakby było w twoim i w waszym leczeniu, oni wszyscy uczestniczyli.
2: Tak, oni są nadal.
1: A jakby to wyglądało tak od środka, czy łatwo jest to wszystko zgrać?
2: Wszyscy specjaliści są w szpitalu czerniakowskim, tam gdzie był program COSBAR i my mieliśmy wspaniałą panią koordynator, panią Iwonkę, która umawiała nam każdą wizytę i my po prostu dzielnie na tą wizytę się stawialiśmy. I to były badania od echo serca, właśnie poprzez tą nieszczęsną gastroskopię, o której wspomniałyśmy na początku. To były doplery, to była krew, to byli dietetycy, to był pan psycholog, także my mieliśmy cały kompleks. Była też właśnie rehabilitacja. Więc mieliśmy kompleksowo przeszliśmy przez te wszystkie etapy, które dostaliśmy w ramach programu i ja uważam, że pacjent, który wszedł w to wszystko, jest z góry na dużo lepszej pozycji niż osoba, która musi to zrobić wszystko gdzieś po boku sama, ponieważ my byliśmy naprawdę dobrze przygotowani do tego, co nas spotka. My wiedzieliśmy, jakie będą problemy, jakie będą bolączki, jakie będą trudności. Wiedzieliśmy, jaką dietę stosować przed operacją, po operacji. To jest naprawdę olbrzymi komfort w głowie pacjenta, że dostaliśmy w pigułce to wszystko.
1: Jest to świetna sprawa. Z każdego po prostu kąta, z całe zaplecze osób, które też w sumie zależy na tym, żeby to się wszystko udało.
2: Wiesz, czego ja się strasznie bałam?
1: No.
2: Tego, że ja ich zawiodę. Bo że samą siebie to byłabym w stanie jakoś przeżyć, ale ja się bałam, że ja zawiodę sztab tych ludzi, którzy tak dzielnie czuwał, szedł ze mną ramię w ramię, krok w krok i to było dla mnie takie najbardziej przerażające, że ja mogę im nie pokazać, że mi się udało, że mogę nie być w stanie udowodnić, że dam radę.
1: Chciałabym zauważyć, że użyłaś czasu przeszłego. Bałam się. Czy ten strach już sobie poszedł?
2: No tak, teraz jestem na takim etapie, w którym mam wrażenie, że już coś udowodniłam, że coś mi się udało i że jestem na bardzo dobrej drodze, że jestem w remisji choroby, że brakuje mi bardzo niewiele do tego, żeby osiągnąć tą swoją wymarzoną wagę i to piękne BMI, które pokaże, że ona jest prawidłowa. Także tak, mam takie poczucie, że prawie mi się udało.
1: A czy nadal postrzegasz siebie jako osobę większą? W sensie tak, ty w głowie jakbyś sobie siebie wyobrażała?
2: Skąd wiedziałaś?
1: No, dlatego, że sama też trochę schudłam. Na pewno 10-11 kilo, pamiętam, że przed schudnięciem było inaczej, a potem jak zrzuciłam to tamte 10-11 kilo, nadal nie traktowałam, zresztą nadal do tej pory nie traktuję siebie jako osoby szczuplejszej i ciężko mi przyswoić po prostu.
2: Wiesz co, ja ostatnio jakieś zdjęcie zobaczyłam, na którym stoję na perku i ćwiczę podczas rehabilitacji. I ja mówię, o Boże, jakie ja mam chude nogi. Mój mąż mówi, no masz. Mówię, ale wiesz, Michał, że ja tego nigdy nie widziałam? Serio. I ja nadal patrzę na te niektóre zdjęcia czasami tak obsesyjnie. Mówię, Jezu, to naprawdę ja całkiem nieźle wyglądam. Także rzeczywiście, nawet jak idę wybrać właśnie te swoje nowe ubrania, to tak spoglądam na to XL i przymierzam. Mówię, o Boże, wisi. Mówię, to chyba już nie ten rozmiar. Także no, sięgnięcie po tą M-kę naprawdę daje mi mnóstwo satysfakcji, ale z taką dozą niepewności. Czy to na pewno jest teraz mój rozmiar?
1: Mm-hmm. Fundacja też w pomocniku podkreśla, jak ważne jest leczenie farmakologiczne i też ważna jest rola farmaceutów. W ogóle też uważam, że w systemie ochrony zdrowia farmaceutów troszeczkę się jakby pomija. Czy masz poczucie, że możesz swobodnie i dyskretnie sobie porozmawiać o swoim leczeniu w aptece, tak jak jest to opisane w poradniku? Czy faktycznie farmaceuci mogą dać wsparcie?
2: Wiesz co, ja mam wspaniałą panią farmaceutkę na naszym osiedlu, w takiej niewielkiej osiedlowej aptece. I to jest tak wspaniała kobieta, że ja nawet z nią konsultuję kwestie szczepień moich dzieci. To jest niesamowite, że udało nam się trafić na taką osobę, ale ma tak dużą wiedzę, jest tak empatyczna, tak spokojna i po prostu tak ciepła. I ja jej bezgranicznie ufam. Ja czasami mam wrażenie, że jej bardzo ufam, bardziej ufam niż mojemu pediatrze, w zasadzie pediatrze moich dzieci. Także tak, ja uważam, że poza tym on jest najbliżej. Do apteki możemy wejść z ulicy, możemy o coś zapytać i myślę, że łatwiej jest się tam dostać niż do lekarza umówić się na wizytę. Więc ja rzeczywiście bardzo będę wspierać tą ideę i uważam, że z farmaceutą warto porozmawiać. Mam też sąsiada, który jest farmaceutą, jest mężem mojej przyjaciółki. Także on również stoi zawsze za nami i mówi, no tak, tak, dziewczyny, ja tu jestem, ja wam zawsze pomogę, jakby.
1: Pod opieką zawsze, tak.
2: Tak, dokładnie. Także tak, ja jestem jak najbardziej za.
1: A czy ty musisz przyjmować teraz jakieś leki związane jakby z tym spadkiem wagi? Czy tylko...
2: Antykoncepcję.
1: Okej, okay, no to dobrze.
2: Nie no, żartuję. Biorę leki na tarczycę, która niestety mi nie odpuściła, no ale to jest, jak sama wiesz, autoimmunologiczna choroba, więc ona ma takie podłoże, a nie inne, więc to jest jedyna rzecz, jaka mi została. Natomiast nie przyjmuję żadnych leków. Przeszłam operację bariatryczną, która w zupełności mi w tej chwili wystarcza. Pomogła mi osiągnąć cel, o którym marzyłam od wielu lat, także tutaj mogę spać spokojnie.
1: Dobrze, to teraz będziemy tutaj rozdawać nagrody, w sensie będą laury. Kto według ciebie był twoim takim największym sojusznikiem w tej całej walce?
2: Moim największym sojusznikiem no musiał być mój mąż, no bo musiał być ze mną. Przeszedł to samo i wiesz, to było takie fajne, że my wzajemnie wiedzieliśmy, co w danym momencie przechodzimy. I ja na przykład powiedziałam od razu do naszego profesora, że panie profesorze, to ja muszę być pierwsza zoperowana, bo jak ja zobaczę, jak ten facet umiera na tym łóżku, to ja się absolutnie nie zdecyduję.
1: Mm-hmm.
2: Także tak, profesor.
1: Ja wiem, że ty się śmiejesz mówiąc to, bo po prostu masz takie luźne podejście do tego, ale był jakiś taki procent prawdopodobieństwa, że czy w twoim, czy w przypadku twojego męża operacja się nie uda albo będą powikłania?
2: Słuchaj, no zawsze są takie wątpliwości i rzeczywiście powikłania występują. Tutaj naprawdę rzadko, no niemniej jednak zawsze musimy brać pod uwagę, że to może nastąpić. My nawet byliśmy z profesorem skłonni operować się razem z mężem jednego dnia. Znaczy profesor tak zaproponował, ale potem tak usiadł i popatrzył, wiecie co, to by było chyba skrajnie nieodpowiedzialne, musimy się rozdzielić. Okay. Także, wiesz, ja teraz do tego podchodzę bardzo na luzie i ja generalnie mam takie podejście do życia, że biorę z niego ile się da, ale naprawdę z uśmiechem na ustach. Niemniej jednak to były takie momenty, w których my naprawdę się baliśmy. My się baliśmy tego, co będzie dalej, czy ta operacja... Bo to już, wiesz, to już jest taka ostatnia deska ratunku, ta operacja. To już nie ma nic więcej.
1: Tak.
2: I albo ona ci pomoże, albo ona cię wyleczy z tej otyłości, albo stoisz w tym punkcie i koniec. Mhm. A najgorszym powikłaniem choroby otyłościowej jest śmierć. I my jakby w tamtym kierunku po prostu powoli, opornie, ale niestety zmierzaliśmy. Mhm. Także ja ją traktowałam jako ostatnią deskę ratunku i ona rzeczywiście tą deską była. Okazała się być skuteczna, ale gdzieś w podświadomości mieliśmy, że to może się nie udać. Ale my nie mieliśmy naprawdę innego wyjścia.
1: Tak sobie myślę, że powiedziałaś, że właśnie największym powikłaniem otyłości jest śmierć. Tylko żebyśmy też to zrozumieli, że to nie jest śmierć, która przychodzi nagle, tylko bywa, że dochodzą kolejne choroby, człowiek ma coraz więcej problemów, podupada też zdrowie psychiczne i to jest naprawdę bardzo ponura śmierć.
2: No jasne, ale masz problemy z sercem, masz problemy z cukrzycą, masz miażdżycę, masz wysoki cholesterol, jakby tutaj jest mnóstwo powikłań choroby otyłościowej, które po prostu doprowadzą któregoś dnia do śmierci, także warto się leczyć. Mhm.
1: Trzy córki, mówisz?
2: Trzy córki. Jesteśmy konsekwentni.
1: Jak ty, nie wiem oczywiście ile mają lat, ale ile mają lat?
2: Michalina ma 13, później jest Nela, która zaraz będzie miała 8 i mamy Emilkę, która ma 5 lat.
1: Okej, czyli mamy cały przekrój,
2: tak,
1: jakby wiekowy.
2: Staraliśmy się.
1: To powiedz mi, jak ty, w zasadzie to jak wy, ze swoimi dzieciakami, z tymi dziewczynami rozmawiacie o chorobie otyłościowej? Jak to wytłumaczyć w ogóle dziecku?
2: Wiesz, takie dzieci bardzo dużo widzą. Bo dla nich bardzo łatwo jest ocenić, czy ty chorujesz na otyłość, czy ty jesteś szczupła, tylko one nie do końca wiedzą, że to nie jest zależne od ciebie.
1: No właśnie.
2: My jako pacjenci, jako ambasadorzy, jako teraz osoby, które się edukują w tym kierunku, wiemy, że choroba otyłościowa jest taką samą chorobą jak rak albo cokolwiek innego. I pacjent z reguły nie ma na to wpływu. To jest zaburzona gospodarka hormonalna. No i tak jak mówię, my z dziećmi bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo dyskutujemy, zwłaszcza, że nasza najstarsza córka Michalina choruje na cukrzycę typu pierwszego. No i to jest również choroba autoimmunologiczna, na którą Michalina nigdy nie miała wpływu. Jej organizm po prostu się pomylił i zaczął zwalczać swoje komórki beta w trzustce, więc jej jest trochę łatwiej zrozumieć, tak samo jak ona zachorowała, tak samo zachorowaliśmy my.
1: Tak.
2: I żadno z nas absolutnie tego nie chciało, no ale tak się potoczyło. Musimy z tym żyć dalej, absolutnie nikogo nie oceniamy, nie stygmatyzować, nie naśmiewamy się z dzieci, które są większe, no bo wiesz, dzieci niby dużo rozumieją, ale z drugiej strony one może nawet czasami nieświadomie sprawiają komuś przykrość.
1: No tak, no.
2: Także my w domu jesteśmy na to bardzo wyczuleni, one są nauczone empatii, nauczone zrozumienia. No i myślę, że udało nam się wychować całkiem fajne dzieci jak na ten moment.
1: Spoko. Tak się też zastanawiałam, no bo teraz Michalina, jako że ma 13 lat, też chodzi do szkoły, a tam już dzieciaki potrafią być bardzo nieraz bezwzględne, tak? I to, że wy jakby wyznaczycie im pewne granice, dacie im pewne hasła, nauczycie ich tej właśnie tego podejścia takiego niedyskryminującego i w ogóle i będzie miała takie zderzenie, albo być może już ma, albo miała zderzenie z dzieciakami, które gdzieś tam być może mówią, no tutaj ktoś jest gruby i tak dalej.
2: Słuchaj, nie każdy ją w życiu będzie lubił i ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego. Natomiast zwróć też uwagę, bo ja mam Nelę, która ma 8 lat i jakby jestem na etapie teraz tych wszystkich streamingowych platform i jestem strasznie zdegustowana reklamami, które idą w kierunku dzieci, odnośnie słodkich napoi, wysoko przetworzonych, kolorowe obrazki, mnóstwo fajnej muzyki i ja, która stawiam im wodę z owocami i choćbym się najbardziej starała na świecie, ja po prostu nie jestem w stanie wygrać z tym marketingiem. I mam olbrzymi żal tutaj do rządu i do wszystkich osób, które mogą mieć na to wpływ, że nie ograniczymy tych reklam, bo nie mówimy równym głosem, a ja w starciu z takim gigantem po prostu jestem mało atrakcyjna.
1: Wiem, dlaczego pijesz. Paradoksalnie pijesz. Na szczęście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się przynajmniej jedną sprawą, czy tam dwoma youtuberami, którzy reklamowali te swoje produkty z cukrem. No mam nadzieję, że będą reagować, bo faktycznie jednak dzieci są bardzo podatne na wszelkie reklamowe chwyty i no, powinno być zresztą zabronione, tak?
2: No ja nie mam głowy uroczego kotka, więc i nie śpiewam im pięknych piosenek do podgranej ekstra melodii. Muszę nad tym popracować, wiem. Natomiast widzisz, i to wszystko znowuż prowadzi dalej do choroby otyłościowej, prawda? Bo jeżeli my nie wyrobimy dobrych nawyków u naszych dzieci, to nikt za nas tego nie zrobi. Mhm. A nie pomagają nam.
1: Jest to łańcuch, który gdzieś tam trzeba by było zerwać faktycznie.
2: Oczywiście, to przede wszystkim, bo mówię, te małe muszczki są bardzo podatne na wspaniałe reklamy, co nie jest dla nich naprawdę dobre.
1: To już zmierzając do końca naszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania, gdybyś miała się zwrócić do takiej osoby, która gdzieś tam czuje i wie, że być może zmaga się z chorobą otyłościową i na przykład nie wie, że to jest choroba, nie ma w sobie siły sprawczej, żeby chociaż pójść i zapisać się do tego lekarza, żeby zrobić ten pierwszy krok, to co byś takiej osobie powiedziała?
2: Ja powiem po raz kolejny głośno i wyraźnie, że otyłość to jest choroba, którą należy leczyć, tak samo jak każdą inną chorobę. I absolutnie nie bójcie się Państwo, ponieważ my w tej chwili mamy mnóstwo ośrodków przygotowanych na to, żeby zmagać się z chorobą otyłościową, żeby pomóc tym pacjentom i żeby wyznaczyć właściwą ścieżkę. Ja nie mówię, że to musi być od razu operacja, ale tak jak wspomniałyśmy wcześniej, jest morze nowych leków, które naprawdę fantastycznie działają i być może one pomogą wam żyć jak najdłużej. Mm-hmm. I tego wam życzę.
1: Piękne słowa na koniec naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowie była Kamila Piekarska, ambasadorka Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję ci, Kasiu, dziękuję państwu.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, znana z zamiłowania do przeprowadzek, znów szuka nowego domu. Tym razem chce zamieszkać bliżej Warszawy, ponieważ dojazdy z Krakowa stały się zbyt uciążliwe. Marzy o przytulnym domku na wsi, gdzie mogłaby odpocząć od miejskiego zgiełku. Ciekawe, czy znajdzie miejsce, które spełni jej oczekiwania. Zwłaszcza, że idealne sąsiedztwo to dziś prawdziwy rarytas. Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem.
2: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem.
1: Jan Englert, legenda polskiej sceny, obchodzi dziś 83. urodziny. Od chłopca z filmu Wajdy Kanał do dyrektora Teatru Narodowego. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Zasłynął jako amant, ale nie tylko. Jego życie prywatne też było pełne zwrotów akcji, z dwoma małżeństwami i aktorską dynastią. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał w nocach i dniach? Cóż, czas płynie, ale Englert wciąż jest na topie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Wielki finał trzeciej edycji The Traitors, zdrajcy, za nami, a emocje sięgnęły zenitu. Po tygodniach intryg i manipulacji to właśnie sprytni zdrajcy, Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak, zgarnęli główną nagrodę w wysokości 369 tysięcy złotych. Lojalni, mimo prób demaskacji, musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Cóż, jak widać, czasem lepiej być przebiegłym niż lojalnym. Kuba Wojewódzki znów w centrum uwagi. W trakcie finału Tańca z Gwiazdami zaszokował wszystkich, zdradzając nazwisko zwycięzcy jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem. Internauci natychmiast zaczęli spekulować, czy program jest ustawiony, czy to tylko kolejna prowokacja Wojewódzkiego. Jedni zarzucają mu psucie emocji, inni chwalą za mistrzowską promocję podcastu. Jak zwykle, Wojewódzki wie, jak zrobić zamieszanie. W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny rollercoaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. W Konstancinie Jeziornie zakończył się 8 sezon Sanatorium Miłości, a emocje sięgnęły zenitu. Henryk J. wyznał miłość Ewie, ale ona, jak to bywa, wolała chłodną kalkulację zamiast gorących uczuć. Zbyszek z różą w dłoni zdobył serce Teresy, choć wcześniej nazywała go narcyzem. Kulminacją był bal, gdzie seniorzy, mimo początkowych oporów, w końcu dali się ponieść elegancji i emocjom. Królową i królem turnusu zostali Lilla i Henryk R., a ich wzruszenie było niemal namacalne. Cóż, Sanatorium Miłości może się kończyć, ale dla niektórych to dopiero początek nowej przygody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan.
1: Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć. Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
2: W latach 80. ZZ Top, legendarny trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 000 000 za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów.
2: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na siostrę zakonną przez 26-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna obrażał kobietę z powodu jej wiary, zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na ziemię. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu kara do 3 lat więzienia, a sąd może zaostrzyć wyrok ze względu na chuligański charakter czynu. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza, że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
1: Dziś rozpoczął się egzamin ósmoklasisty, który potrwa do 13 maja. Uczniowie zmierzą się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. W sieci krążą plotki o przeciekach, ale eksperci ostrzegają przed fałszywymi informacjami. Przypominamy, że egzamin nie ma progu zaliczenia, a jego wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkoły średniej. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł. Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach. Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty. Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego. Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie. Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Dziś rozpoczął się egzamin ósmoklasisty, który potrwa do 13 maja. Uczniowie zmierzą się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. W sieci krążą plotki o przeciekach, ale eksperci ostrzegają przed fałszywymi informacjami. Przypominamy, że egzamin nie ma progu zaliczenia, a jego wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkoły średniej. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x

0: Nosi dwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł. Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po finale Tańca z Gwiazdami internet eksplodował emocjami, a wszystko za sprawą Kuby Wojewódzkiego, który przed ogłoszeniem wyników zasugerował zwycięstwo Gamu Fala. Internauci od razu zaczęli mówić o ustawce i przeciekach zza kulis. Rafał Maserak, juror programu, stanowczo odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że to tylko próba podgrzania atmosfery. Co więcej, zaprosił Wojewódzkiego do programu, by ten sam zatańczył i przekonał się, jak to naprawdę wygląda. Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy?
2: Izrael znowu nacenzurowany. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji. Jerzy Trela, aktor o niezwykłym talencie, znany z ról w Panu Tadeuszu i Quo Vadis, miał życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz do dramatu. Jego dzieciństwo naznaczone było tragedią, gdy stracił ojca w wypadku kolejowym, a dorosłość przyniosła mu walkę z nowotworem i stratę ukochanej żony. Mimo to Trela nie poddał się i z pasją oddał się aktorstwu, zachwycając widzów na scenie i ekranie. Jego historia to dowód na to, że nawet najtrudniejsze życiowe zakręty mogą prowadzić do wielkich osiągnięć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Katarzyna Zilman, nasza olimpijska wioślarka, znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie na wodzie, a na czerwonym dywanie. Po burzliwym rozstaniu z Julią Walczak, które wywołało niemałe zamieszanie, Zilman pojawiła się na pokazie mody, gdzie spotkała swoją dawną miłość. Uśmiechy, przyjacielska rozmowa i serduszko od mamy Zilman w komentarzach sugerują, że dawne urazy poszły w zapomnienie. Czyżbyśmy byli świadkami nowego rozdziału w tej emocjonującej telenoweli? Robert Wolański, znany fotograf w programie Dzień Dobry TVN, podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
2: Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
2: Slipknot i ich album Iowa to prawdziwa symfonia bólu i nienawiści, która przeszła do historii jako jedno z najbardziej brutalnych dzieł muzyki metalowej. Corey Taylor, wokalista zespołu, postanowił nagrywać swoje partie nago, zadając sobie ból odłamkami szkła, by osiągnąć autentyczność krzyku. Producent Ross Robinson, mimo złamanego kręgosłupa, nie przerwał pracy, twierdząc, że musi cierpieć razem z zespołem. Paradoksalnie, ta mieszanka cierpienia i chaosu przyniosła zespołowi niespodziewany sukces komercyjny, czyniąc Iowa globalnym fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify.
1: Ceny sezonowych owoców i warzyw w Polsce zaskakują klientów. W jednym z warzywniaków pod Warszawą kilogram borówek kosztuje aż 69 zł, a bób około 50 zł. Wysokie ceny wynikają z ograniczonej dostępności krajowych produktów oraz kosztów produkcji i transportu. Eksperci przewidują, że wraz z pełnią sezonu ceny powinny stopniowo spadać. W gminie Brochów doszło do nietypowej interwencji policji, gdy na środku jezdni pojawił się zagubiony bóbr. Sochaczewscy funkcjonariusze szybko zareagowali, zabezpieczając miejsce i odprowadzając zwierzę w bezpieczne zarośla. Bóbr kontynuował swoją wędrówkę w kierunku Bzury, a policjanci zyskali pamiątkowe nagranie z tej niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze przypominają o ostrożności na drogach, szczególnie w miejscach oznaczonych znakami ostrzegającymi przed dzikimi zwierzętami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia. Wczoraj po południu doszło do kolizji przy starostwie powiatowym w Siedlcach. Kierowca Skody, wymuszając pierwszeństwo podczas wyjazdu z parkingu, zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. Choć uszkodzenia pojazdów były niewielkie, sprawca wypadku odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala. Kierujący Toyotą nie ucierpiał, a policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji. W Bielsku Podlaskim doszło do ataku na 71-letnią zakonnicę. 26-letni obywatel Ukrainy obrażał kobietę z powodu jej wyznania. Zerwał jej krzyż z szyi i rzucił na jezdnię. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat więzienia, a sprawa trafiła do prokuratury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności.
2: Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce zarabiają średnio 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak, co plasuje ich w czołówce Europy pod względem zarobków w stosunku do średniej krajowej. Dla porównania, w Norwegii ten wskaźnik wynosi 1,9, a w Szwecji 2,2. Mimo wysokich zarobków, Polska przeznacza na ochronę zdrowia tylko ponad 8% PKB, co jest poniżej średniej OECD, wynoszącej ponad 9%. Problemem pozostaje również niedobór personelu, zwłaszcza pielęgniarek, których liczba na 1000 mieszkańców jest znacznie niższa niż średnia OECD. Eksperci podkreślają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników, system ochrony zdrowia może napotkać poważne trudności.
1: Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne.
2: Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów. Bundeswehera planuje jeden z największych zakupów w swojej historii. Projekt Arminius, obejmujący 3000 transporterów opancerzonych Boxer za około 40 miliardów euro. Podpisanie umowy, planowane na pierwszą połowę 2026 roku, może się jednak opóźnić z powodu problemów proceduralnych i logistycznych. Kluczowe kwestie to wybór odpowiedniej procedury zamówienia oraz ustalenie dokładnej liczby i wariantów pojazdów. Niemiecki przemysł zbrojeniowy, w tym koncerny Rheinmetall i KNDS, czeka na finalizację umowy, aby móc rozpocząć produkcję. Boxer, znany z modułowej konstrukcji, ma zwiększyć potencjał wojsk lądowych Niemiec, zastępując starszy sprzęt.
1: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350. Stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdny. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań, od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulbun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów historii serialu. W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20.30 w Polsacie.
2: Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie.
3: W 1930 132 odcinku M jak miłość. Aleksandra, matka Marcina, nieświadomie wywoła prawdziwą burzę w związku swojego syna z Kamą. Podczas wizyty u synowej zacznie wypytywać o nową pracę Marcina, co wzbudzi ciekawość Kamy. Zaintrygowana, postanowi sprawdzić stronę agencji, w której pracuje jej mąż. Odkryje, że Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, to elegancka i pewna siebie kobieta, a nie starsza pani, jak jej mówiono. To odkrycie wstrząśnie Kamą, która zrozumie, że była celowo wprowadzana w błąd. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Elżbieta osobiście pojawi się w salonie Kamy. W efekcie Kama oskarży Marcina o kłamstwo, co doprowadzi do napięć w ich związku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry tak samo pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
3: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, opuścił Węgry i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jego wyjazd jest szeroko komentowany na świecie, a media podkreślają rolę Donalda Trumpa w uzyskaniu wiz dla Ziobry i jego żony. Decyzja o opuszczeniu Węgier jest związana z zapowiedzią nowego premiera Węgier, Petera Magyara, o deportacji Ziobry. Polityk jest poszukiwany w Polsce w związku z zarzutami o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JDM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JDM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
3: Słynne mydło Fa, które przez dekady było symbolem elegancji i luksusu w polskich domach, zostało wycofane z rynku. Decyzja o zakończeniu jego dystrybucji zapadła w 2025 roku, co zamknęło pewien rozdział w historii branży higienicznej. Producent tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji konsumentów, którzy coraz częściej wybierają żele pod prysznic zamiast tradycyjnych kostek myjących. Mimo to mydło Fa wciąż budzi sentyment i można je znaleźć na portalach aukcyjnych, gdzie osiąga wysokie ceny. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo

0: Jej elegancji i bogatej historii w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem.
2: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Fani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa. Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem. Wielki finał trzeciej edycji The Traitors, Zdrajcy, za nami, a emocje sięgnęły zenitu. Po tygodniach intryg i manipulacji to właśnie sprytni zdrajcy, Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak, zgarnęli główną nagrodę w wysokości 369 tysięcy złotych. Lojalni, mimo prób demaskacji, musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Cóż, jak widać, czasem lepiej być przebiegłym niż lojalnym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Mam Talent znów wrze jak w ulu. Dzieci na scenie wywołują burzę emocji, a internauci nie mogą się zdecydować, czy to genialna szansa, czy emocjonalny roller coaster. Paulina Krupińska, prowadząca program, tłumaczy, że dzieciaki same chcą występować i mają talent, który warto pokazać. Według niej to także lekcja życia, bo przecież stres i emocje to chleb powszedni każdego z nas. Ale jak to w życiu bywa, niezależnie od decyzji jury, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. W Konstancinie Jeziornie zakończył się ósmy sezon Sanatorium Miłości, a emocje sięgnęły zenitu. Henryk J. wyznał miłość Ewie, ale ona, jak to bywa, wolała chłodną kalkulację zamiast gorących uczuć. Zbyszek z różą w dłoni zdobył serce Teresy, choć wcześniej nazywała go narcyzem. Kulminacją był bal, gdzie seniorzy, mimo początkowych oporów, w końcu dali się ponieść elegancji i emocjom. Królową i królem turnusu zostali Lilla i Henryk R., a ich wzruszenie było niemal namacalne. Cóż, Sanatorium Miłości może się kończyć, ale dla niektórych to dopiero początek nowej przygody. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Oasis powraca na wielki ekran. Disney ogłosił premierę filmu dokumentalnego o ich triumfalnym powrocie na scenę w 2025 roku. Trasa koncertowa, która obejmowała ponad 40 występów na całym świecie, była prawdziwym hitem, a bilety znikały szybciej niż ciepłe bułeczki. Film, który trafi do kin 11 września, a później na Disney Plus, obiecuje pokazać nie tylko koncerty, ale i kulisy życia zespołu. A jakby tego było mało, Oasis w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, spełniając marzenie Liama Gallaghera, które zaczęło się pod prysznicem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
2: Metallica znów na europejskich scenach. Po dwóch latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście.
1: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Dziś od godziny 14 mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do pierwszej w nocy. Prognozowane są silne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. We wtorek spodziewane jest ochłodzenie z maksymalną temperaturą od 10 do 13 stopni Celsjusza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. W sobotę, 9 maja, zderzyły się dwa skutery wodne, w wyniku czego zginął 18-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Zawody zostały przerwane, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują służby ratunkowe. W Częstochowie zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka, który zmarł po latach brutalnych tortur ze strony matki i jej męża. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok wywołał oburzenie wśród rodziny i organizacji broniących praw dziecka, które domagają się surowszych kar. Sprawa trafi do sądu apelacyjnego, a społeczeństwo oczekuje na dalsze działania wymiaru sprawiedliwości.
1: Zakończyły się poszukiwania Nikodema Cze, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy internetowego znaleziono w Zagrzebiu, a chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Lil Narcyz zdobył popularność na YouTube, gdzie jego filmy edukacyjne przyciągały setki tysięcy widzów. Jego nagłe odejście wywołało poruszenie wśród fanów i społeczności internetowej. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu na statku przy bulwarze Dunikowskiego doszło do dramatycznego incydentu. 47-letni mężczyzna wtargnął na pokład z nożem, grożąc uczestnikom zamkniętej imprezy i niszcząc sprzęt muzyczny. Policja szybko go zatrzymała, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia za czyn chuligański.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1003 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu termometry pokażą tak samo 18 stopni i lekkie opady deszczu. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przyszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
1: W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie. Robert Lewandowski świętuje trzecie mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny.
0: Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wudziang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy. Zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
1: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11. rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujące rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
1: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki. Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie.
1: Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 881 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 czerwca, Rosina opuszcza więzienie i wybacza Florze i Liberto. Inigo wyznaje Leonor miłość w liście, który początkowo przedstawia jako dzieło Cesara Cervery. Felipe i Diego starają się przekonać komisarza Mandeza, by nie aresztował Diego, ponieważ musi on uratować Blankę z rąk Samuela i jego matki. Ursula podaje Blance zioła przyspieszające poród, a Silvia opuszcza pułkownika Valverde, nie mogąc odmówić nowego zadania. Servando rezygnuje z posady stróża nocnego, którą przejmuje Paquito. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę, nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 25 na kanale TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami. W nadchodzącym 1934 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, w której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20.55 na TVP 2. M jak miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 21 maja na antenie TVP 2 zadebiutuje 102 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Bejsa wymyśla, że Cihan zranił się podczas czyszczenia broni, co wywołuje gniew Mukader na Hancera. Semil jest śmiertelnie obrażony na Derię, a Melih postanawia zakończyć swoją karierę marynarza. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez wiele lat, oferując widzom długą i pełną zwrotów akcji, przygodę z Hancerem i Cihanem. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turkseve, a w obsadzie znajdziemy również takie nazwiska jak Can Tarakçı i Betigül Ceylan. Panna Młoda to historia, która wciąga i nie pozwala o sobie zapomnieć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Oczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
1: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
0: W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie. Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
1: Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
0: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych.
1: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin.
1: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
0: Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł.

0: Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1000 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Lekkie opady pojawią się przelotnie, dodając miastu nuty świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Danilczuk, znany tancerz, postanowił zabrać swojego brata na emocjonującą przygodę w nowej edycji Asia Express. Braterski duet, który może okazać się prawdziwym hitem, już teraz wzbudza ogromne emocje. Danilczuk nie ukrywa, że udział w programie to dla niego nie tylko telewizyjna rywalizacja, ale przede wszystkim szansa na odbudowanie rodzinnych więzi. A co do brata, to Michał obawia się, że ten zechce przejąć kierownicę skutera, bo przecież kto lepiej zna swoje możliwości niż kierowca rajdowy? Edyta Górniak, znana z zamiłowania do przeprowadzek, znów szuka nowego domu. Tym razem chce zamieszkać bliżej Warszawy, ponieważ dojazdy z Krakowa stały się zbyt uciążliwe. Marzy o przytulnym domku na wsi, gdzie mogłaby odpocząć od miejskiego zgiełku. Ciekawe, czy znajdzie miejsce, które spełni jej oczekiwania. Zwłaszcza, że idealne sąsiedztwo to dziś prawdziwy rarytas.
2: Piotr Kędzierski, znany dziennikarz i restaurator, postanowił uczcić swoje urodziny w wielkim stylu, zamieniając swoją restaurację w prawdziwe gwiazdorskie show. Na imprezie pojawili się uczestnicy Tańca z Gwiazdami, którzy zamiast trenować przed wielkim finałem, bawili się do białego rana. Atmosfera była tak luźna, że zamiast tanecznych choreografii królowały rozmowy, śmiech i wspólne zdjęcia. Wygląda na to, że relaks przed finałem to nowa strategia na sukces. Ach, cóż za niespodzianka! Kryształowa kula po raz kolejny trafiła do rąk Hanny Żudziewicz, która teraz może się pochwalić 3 zwycięstwami w Tańcu z Gwiazdami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z taneczną dynastią? Jej mąż również ma na koncie 3 triumfy. Gamow Fall i Hanna Żudziewicz podbili serca widzów i jurorów, a ich zwycięstwo to kolejny dowód na to, że w tym programie wszystko jest możliwe. Nawet jeśli niektórzy twierdzą, że wynik był znany już przed finałem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
2: Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, zaledwie 15-letnia, już robi furorę w polskim showbiznesie. Jej dojrzała uroda i stylizacje wywołują lawinę komentarzy, a niektórzy internauci nie mogą uwierzyć, że to jeszcze nastolatka. Na premierze etiudy Birthday Cake pojawiła się w czerwonej sukience, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Mama, Elżbieta Lenska, broni córki, podkreślając jej naturalne wyczucie stylu, a krytyków nazywa po prostu nieszczęśliwymi. Czy Zosia to przyszła gwiazda nowego pokolenia? Czas pokaże.
1: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność. Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eric Clapton, legenda muzyki. Mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
2: W latach 80. ZZ Top, legendarne trio z Teksasu, stanęło przed kuszącą propozycją od Gillette. $1 000 000 za zgolenie słynnych brud. Ale cóż, kto by chciał oglądać się w lustrze jak w horrorze z Vincentem Price'em? Billy Gibbons i Dusty Hill uznali, że ich zarost to nie tylko wizerunek, ale i tarcza ochronna. A ironia? Perkusista Frank Beer, jedyny bez brody, nosił nazwisko, które oznacza brodę. To się nazywa prawdziwa rockowa legenda. Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Nie jest to dzień pełen deszczu, ale lepiej przygotować się na krótkie, przelotne opady.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W podwarszawskich miejscowościach ceny pierwszych w tym sezonie owoców i warzyw przyprawiają o zawrót głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez dwie dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu.
2: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku na prywatnym parkingu, gdzie 53-letni kierowca potrącił 6-letnie dziecko podczas manewru zawracania. Mimo szybkiej interwencji świadków i medyków, dziecko zmarło w szpitalu. Kierowca był trzeźwy, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. Kasina Wielka, malownicza wieś w Małopolsce, położona w Beskidzie Wyspowym, przyciąga nie tylko turystów, ale i filmowców. To tutaj Steven Spielberg kręcił Listę Schindlera, a Andrzej Wajda realizował zdjęcia do Katynia. Wieś słynie z zabytków, takich jak drewniany kościół świętej Marii Magdaleny z 1678 roku oraz stacja kolejowa z 1884 roku. Kasina Wielka to miejsce o bogatej historii i niezwykłym uroku.
2: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
1: Dziś o godzinie 9 ósmoklasiści w całej Polsce rozpoczęli egzamin z języka polskiego, który trwał 150 minut. To pierwszy dzień trzydniowego maratonu egzaminacyjnego. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a oficjalne arkusze będą dostępne o godzinie 14. Proponowane odpowiedzi do zadań można już znaleźć w internecie, jednak oficjalny klucz odpowiedzi pojawi się dopiero za kilka tygodni. 15-letni Holender, poszukiwany przez policję, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spał na przystanku autobusowym. Po krótkim pobycie w ośrodku opiekuńczym chłopak uciekł z samochodu, ale po intensywnych poszukiwaniach sam wrócił do placówki. Jego zniknięcie zgłoszono miesiąc temu w Holandii, a okoliczności podróży na Podlasie pozostają nieznane.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
1: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski skomentował wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, określając go jako ucieczkę od odpowiedzialności i mocny argument w kampanii przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Kwaśniewski podkreślił, że sprawa Ziobry powinna być rozstrzygana na gruncie prawnym, a nie politycznym. Proces sprowadzenia Ziobry do Polski może być długotrwały i kosztowny, a jego wynik niepewny przed wyborami w 2027 roku. Prokuratura Krajowa postawiła Ziobrze 26 zarzutów związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1003 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 18 stopni i lekkie opady deszczu. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce zarabiają średnio 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak, co plasuje ich w czołówce Europy pod względem zarobków w stosunku do średniej krajowej. Dla porównania, w Norwegii ten wskaźnik wynosi 1,9, a w Szwecji 2,2. Mimo wysokich zarobków, Polska przeznacza na ochronę zdrowia tylko ponad 8% PKB, co jest poniżej średniej OECD, wynoszącej ponad 9%. Problemem pozostaje również niedobór personelu, zwłaszcza pielęgniarek, których liczba na 1000 mieszkańców jest znacznie niższa niż średnia OECD. Eksperci podkreślają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników system ochrony zdrowia może napotkać poważne trudności.
2: Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
2: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska przewiduje, że średnia krajowa w Polsce w 2027 roku osiągnie prawie 10 tysięcy złotych brutto. To efekt ożywienia gospodarczego i dobrej sytuacji na rynku pracy. Jednak wzrost płac bez zmian w systemie podatkowym oznacza, że coraz więcej osób wpadnie w drugi próg podatkowy, płacąc 32% PIT. Minister finansów Andrzej Domański odrzucił propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych, tłumacząc to wysokim deficytem budżetowym. W 2030 roku średnia pensja ma wynieść prawie 11,6 tysięcy złotych brutto, ale dla wielu Polaków kluczowe będzie to, ile faktycznie dostaną na rękę.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
2: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350. Stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych, pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdnych. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań, od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.

0: twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U Grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zaskakuje w 1935 odcinku, który zobaczymy już 19 maja o 20:55 na TVP2. Kasia stanie się ofiarą intrygi Aleksandra Sowińskiego, który pozna jej pilnie strzeżony sekret. Szantażystka Anka Sokołowska ujawni dyrektorowi kliniki, kto jest prawdziwym ojcem córki Kasi. Sowiński nie zawaha się wykorzystać tej wiedzy, by zmusić Kasię do uległości. Kasia, w obawie przed utratą Mariusza, nie wyzna mu prawdy. Tymczasem Sowiński zwabi ją do swojego domu, gdzie będzie chciał osiągnąć swoje cele. Czy Kasia podda się jego manipulacjom, emocje sięgają zenitu, a tajemnice wychodzą na jaw. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zobaczymy 19 maja o 20:55 na TVP2. Elżbieta wraca z Turcji z Marcinem, ale jej próby uwiedzenia go kończą się fiaskiem. Klara, przyjaciółka Elżbiety, podsuwa jej plan, który może doprowadzić do rozpadu małżeństwa Chodakowskich. Elżbieta, zdeterminowana, by zdobyć Marcina, nie zamierza się poddać. Klara sugeruje wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia spreparowanych materiałów. Domańska, gotowa na wszystko, postanawia skorzystać z tej propozycji. Czy ten plan zadziała? Dowiemy się już wkrótce.
1: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
2: W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W tym odcinku Hancer zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o

0: ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Deryi, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Turkseve i Can Tarakçı.
1: Policjantki i policjanci powracają z emocjonującym 1426 odcinkiem. Tym razem Lena i Bartosz zajmą się tajemniczą kradzieżą pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego. Przyszła panna młoda, związana przez stripteasera, nie pamięta nic z nocy, co komplikuje sprawę. Narzeczony, wracając z delegacji, wybucha gniewem, co utrudnia śledztwo. Policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek znała tancerza wcześniej, a monitoring ujawnia zamaskowaną postać w pobliżu. Czy uda się rozwikłać tę zagadkę? Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 19 na TV4.
0: Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 1032 odcinku, który zostanie wyemitowany 18 maja o 20.30 na kanale TV4, śledczy zmierzą się z tajemniczym morderstwem prawnika Konstantego Kutnera. Jego ciało znaleziono w luksusowym apartamencie, a głowa ofiary była zanurzona w alkoholu. Głównym podejrzanym jest Emil Wójcik, znany dealer, który odwiedził ofiarę tuż przed jej śmiercią. Jednak podczas przesłuchania twierdzi, że zastał Kutnera już martwego. Sytuację komplikuje konflikt zamordowanego z ojcem, sędzią Józefem, a monitoring potwierdza obecność jego auta pod budynkiem. Czy to seryjny morderca stoi za tą zbrodnią? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Prawu i Sprawiedliwości. Kwaśniewski podkreślił, że sprawa Ziobry powinna być rozstrzygana na gruncie prawnym, a nie politycznym. Proces sprowadzenia Ziobry do Polski może być długotrwały i kosztowny, a jego wynik niepewny przed wyborami w 2027 roku. Prokuratura Krajowa postawiła Ziobrze 26 zarzutów związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Zakażonych zostało już 102 pasażerów i 13 członków załogi. Objawy to głównie silna biegunka i wymioty. Statek zmierza w kierunku Puerto Plata na Dominikanie, a po zakończeniu rejsu przejdzie gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Norowirus jest mniej groźny niż hantawirus, ale łatwo się rozprzestrzenia, co stanowi wyzwanie na ograniczonej przestrzeni statku. Słynne mydło Fa, które przez dekady było symbolem elegancji i luksusu w polskich domach, zostało wycofane z rynku. Decyzja o zakończeniu jego dystrybucji zapadła w 2025 roku, co zamknęło pewien rozdział w historii branży higienicznej. Producent tłumaczy tę decyzję zmianą preferencji konsumentów, którzy coraz częściej wybierają żele pod prysznic zamiast tradycyjnych kostek myjących. Mimo to mydło Fa wciąż budzi sentyment i można je znaleźć na portalach aukcyjnych, gdzie osiąga wysokie ceny. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2. Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
0: Rafał Ziemkiewicz i jego żona, aktorka Aleksandra Ciejek, opowiedzieli o swoim niesakramentalnym małżeństwie w wywiadzie z Moniką Jaruzelską. Para, będąca razem od ponad 20 lat, przyznała, że oboje mają za sobą nieudane pierwsze małżeństwa, co wpływa na ich obecne życie. Mimo że są osobami wierzącymi, nie ukrywają trudności związanych z ich sytuacją i podkreślają, że starają się żyć zgodnie z wartościami, które wyznają. Ciejek zaznaczyła, że ich historia może być przykładem dla innych, że po rozwodzie można stworzyć dobrą relację. W 2015 roku tygodnik Do Rzeczy opublikował stenogram z rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem, nagranej w restauracji Sowa i Przyjaciele. W rozmowie pojawiły się oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz niepochlebne komentarze o Donaldzie Tusku, określonym jako rudy i mściwy. Po ujawnieniu nagrania Kwaśniewski tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd kolegów, a sam użyłby słowa bezwzględny. Afera taśmowa wstrząsnęła polską sceną polityczną ponad dekadę temu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem.
2: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem.
1: Jan Englert, legenda polskiej sceny, obchodzi dziś 83. urodziny. Od chłopca z filmu Wajdy Kanał do dyrektora Teatru Narodowego. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Zasłynął jako amant, ale nie tylko. Jego życie prywatne też było pełne zwrotów akcji, z dwoma małżeństwami i aktorską dynastią. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądał w nocach i dniach? Cóż, czas płynie, ale Englert wciąż jest na topie.
2: Wielki finał trzeciej edycji The Traitors, Zdrajcy, za nami, a emocje sięgnęły zenitu. Po tygodniach intryg i manipulacji to właśnie sprytni zdrajcy, Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak, zgarnęli główną nagrodę w wysokości 369 tysięcy złotych. Lojalni, mimo prób demaskacji, musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Cóż, jak widać, czasem lepiej być przebiegłym niż lojalnym.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W Konstancinie Jeziornie zakończył się 8 sezon Sanatorium Miłości, a emocje sięgnęły zenitu. Henryk J. wyznał miłość Ewie, ale ona, jak to bywa, wolała chłodną kalkulację zamiast gorących uczuć. Zbyszek z różą w dłoni zdobył serce Teresy, choć wcześniej nazywała go narcyzem. Kulminacją był bal, gdzie seniorzy, mimo początkowych oporów, w końcu dali się ponieść elegancji i emocjom. Królową i królem turnusu zostali Lilla i Henryk R., a ich wzruszenie było niemal namacalne. Cóż, Sanatorium Miłości może się kończyć, ale dla niektórych to dopiero początek nowej przygody. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Alisa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy. Oasis powraca na wielki ekran. Disney ogłosił premierę filmu dokumentalnego o ich triumfalnym powrocie na scenę w 2025 roku. Trasa koncertowa, która obejmowała ponad 40 występów na całym świecie, była prawdziwym hitem, a bilety znikały szybciej niż ciepłe bułeczki. Film, który trafi do kin 11 września, a później na Disney Plus, obiecuje pokazać nie tylko koncerty, ale i kulisy życia zespołu. A jakby tego było mało, Oasis w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, spełniając marzenie Liama Gallaghera, które zaczęło się pod prysznicem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że nuda przed telewizorem może zrodzić globalny fenomen? Damon Albarn i Jamie Hewlett, zirytowani plastikowymi gwiazdkami MTV, stworzyli Gorillaz, wirtualny zespół, który wyśmiał sztuczność show biznesu. Zamiast celebrytów mamy rysunkowe postacie, które udowodniły, że muzyka może być ważniejsza niż twarz na okładce tabloidu. Dzięki technologii i odrobinie ironii, Gorillaz pokazali, że nawet hologramy mogą mieć więcej duszy niż niejedna gwiazda popu.
2: Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście.
1: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów. Ceny sezonowych owoców i warzyw w Polsce zaskakują klientów. W jednym z warzywniaków pod Warszawą kilogram borówek kosztuje aż 69 zł, a bób około 50 zł. Wysokie ceny wynikają z ograniczonej dostępności krajowych produktów oraz kosztów produkcji i transportu. Eksperci przewidują, że wraz z pełnią sezonu ceny powinny stopniowo spadać.
2: Dziś od godziny 14 mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do pierwszej w nocy. Prognozowane są silne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. We wtorek spodziewane jest ochłodzenie z maksymalną temperaturą od 10 do 13 stopni Celsjusza.
1: Matura 2026 z matematyki na poziomie rozszerzonym już za nami. Egzamin rozpoczął się o 9, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia arkuszy, co wywołało falę komentarzy. Wyniki tego egzaminu są kluczowe dla rekrutacji na prestiżowe kierunki studiów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Częstochowie zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka, który zmarł po latach brutalnych tortur ze strony matki i jej męża. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok wywołał oburzenie wśród rodziny i organizacji broniących praw dziecka, które domagają się surowszych kar. Sprawa trafi do sądu apelacyjnego, a społeczeństwo oczekuje na dalsze działania wymiaru sprawiedliwości.
1: Zakończyły się poszukiwania Nikodema Cze, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy internetowego znaleziono w Zagrzebiu, a chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Lil Narcyz zdobył popularność na YouTube, gdzie jego filmy edukacyjne przyciągały setki tysięcy widzów. Jego nagłe odejście wywołało poruszenie wśród fanów i społeczności internetowej. Rynek najmu w Polsce dynamicznie się rozwija, przyciągając zagraniczne inwestycje, zwłaszcza z Niemiec. Niemiecka firma TAG Immobilien przejęła już dwóch polskich deweloperów, kontrolując 3,5 tysiąca lokali na wynajem. Wzrost cen mieszkań i trudności z kredytami zmuszają młodych Polaków do wynajmu, co sprzyja funduszom inwestycyjnym. Brak regulacji chroniących polski rynek mieszkaniowy budzi obawy o przyszłość polskich rodzin. W Szczecinie trwa piknik nad Odrą, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Na wałach Chrobrego odbywają się targi turystyczne Market Tour, gdzie swoje atrakcje prezentują polskie województwa oraz goście z zagranicy. W strefie gastronomicznej królują świeże ryby, pierogi i rzemieślnicze lody. A nowością jest strefa Zero Waste. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Impreza potrwa do niedzielnego wieczoru, a piękna pogoda sprzyja spacerom i korzystaniu z atrakcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wzory na siedzeniach w autobusach i tramwajach, choć często krytykowane za brak estetyki, mają praktyczne zastosowanie. Ich chaotyczne wzory skutecznie maskują zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania, co jest kluczowe przy dużej liczbie pasażerów. Mimo inwestycji w nowoczesne pojazdy, te kiczowate wzory pozostaną z nami na długo, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie.
2: Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód.
1: 14-letni Maksim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 km, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maksim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MO Postróżne doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy zamaskowana grupa pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Policja szybko zareagowała, uniemożliwiając konfrontację i zapobiegając bijatyce. Na razie brak informacji o zatrzymaniach lub poszkodowanych. Starcia pseudokibiców to wciąż poważny problem w polskiej piłce nożnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu na statku przy bulwarze Dunikowskiego doszło do dramatycznego incydentu. 47-letni mężczyzna wtargnął na pokład z nożem, grożąc uczestnikom zamkniętej imprezy i niszcząc sprzęt muzyczny. Policja szybko go zatrzymała, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia za czyn chuligański.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury podobnie 16 stopni oraz lekkie opady deszczu. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
1: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na 2 kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie. FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy. Zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
1: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightu. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
1: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Iga Świątek awansowała do 3. rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Cathy McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4218 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julita i Florian, starzyści w klinice WeMed, w końcu nie wytrzymają napięcia, które narastało od tygodni. Ich konflikt, zapoczątkowany po wspólnej imprezie, przerodzi się w prawdziwą burzę. Wzajemne uszczypliwości doprowadzą do dramatycznej sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek, prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje za ich nieodpowiedzialne zachowanie. Julita, szukając wsparcia, zwróci się do Radka, ale ten odmówi pomocy, uznając, że musi sama stawić czoła konsekwencjom. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący moment, który może na długo wpłynąć na przyszłość młodych lekarzy.
0: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Casilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę, nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 25 na kanale TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami. W 1206 odcinku serialu Gliniarze czeka nas pełna napięcia akcja. Policjanci będą musieli odnaleźć uprowadzonego kolegę z wydziału narkotykowego. Olgierd Mazur stanie przed trudnym zadaniem, nie tylko szukając zaginionego, ale także mierząc się z kontrolą z Biura Spraw Wewnętrznych. Sytuacja skomplikuje się, gdy podejrzenia padną na gang narkotykowy, a motywy sprawcy okażą się zaskakujące. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17 na kanale Polsat. Gliniarze to serial, który od lat przyciąga fanów kryminalnych zagadek, oferując dynamiczne i realistyczne historie z warszawskiego świata zbrodni. W obsadzie znajdziemy m.in. Arkadiusza Krygiera, Radosława Rutkowskiego i Ewelinę Ruk-Gaber. To propozycja dla tych, którzy lubią emocjonujące opowieści o pracy stołecznych organów ścigania.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1934 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, w której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20.55 na TVP. M jak miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza.
0: W 149 odcinku serialu Sprawiedliwi Trójmiasto śledczy zmierzą się z tajemniczą śmiercią syna meksykańskiego dyplomaty. Patrycja Berg odkryje w piwnicy znanego podróżnika sterylne pomieszczenie, które rzuci nowe światło na ostatnie chwile ofiary. Policjanci będą także badać dziwne zachowanie żony mężczyzny, rzekomo zabitego w bójce. Dochodzenie ujawni, że za pozorem nieszczęśliwych wypadków kryją się mroczne historie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 18 maja na kanale TV4 o godzinie 21.30. Serial Sprawiedliwi Trójmiasto to opowieść o twardych gliniarzach walczących z przestępczością w portowych klimatach Gdańska. W obsadzie znajdziemy takich aktorów jak Artur Dziurman, Jerzy Zelnik i Aleksandra Gałczyńska.
1: Serial uroczysko powraca z emocjonującym 253 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20 na kanale TV4. W tym odcinku rutynowa praca w lokalnej noclegowni zostaje przerwana przez tajemniczą śmierć jednego z podopiecznych. Wolontariuszka Kamila staje w obliczu zagadki, która na pierwszy rzut oka wydaje się naturalna, ale nowe fakty wskazują na udział osób trzecich. Śledczy z pomocą eksperta od technologii muszą odkryć, co naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami ośrodka. Tymczasem Filip i Olszewska odkrywają niepokojące znalezisko w piwnicy lokalu Koniec Świata. Serial, pełen kryminalnych zagadek i osobistych wątków, zapewnia widzom wieczór pełen napięcia i emocji. W obsadzie m.in. Katarzyna Ucherska i Antoni Królikowski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Napięcie między Polską a USA rośnie po tym, jak Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Polskie władze, w tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, domagają się jego ekstradycji, podkreślając, że Ziobro może usłyszeć zarzuty grożące 25 lat więzienia. Czarzasty wyraził nadzieję, że USA, jako bliski sojusznik w NATO, pomoże w jego powrocie do kraju. Sytuacja ta może wpłynąć na relacje między oboma krajami. Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka.

0: Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś. Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2026 roku zaskoczył uczniów brakiem lektury obowiązkowej, co wywołało burzę komentarzy w mediach społecznościowych. Uczniowie mieli odwołać się do wybranej lektury w wypracowaniu, ale bez podania tytułu. Oficjalne informacje o zawartości arkuszy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje o godzinie 14. Wyniki egzaminu, który nie decyduje o ukończeniu szkoły, poznamy 3 lipca. Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
0: Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
0: Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
0: Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł. Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi

0: Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, znana z zamiłowania do przeprowadzek, znów szuka nowego domu. Tym razem chce zamieszkać bliżej Warszawy, ponieważ dojazdy z Krakowa stały się zbyt uciążliwe. Marzy o przytulnym domku na wsi, gdzie mogłaby odpocząć od miejskiego zgiełku. Ciekawe, czy znajdzie miejsce, które spełni jej oczekiwania. Zwłaszcza, że idealne sąsiedztwo to dziś prawdziwy rarytas.
2: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Fani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa. Finał 18. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, przyniósł emocje jak z telenoweli. Gamow Fall i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę, a Sebastian Fabiański musiał obejść się z smakiem, mimo gorącego wsparcia Michała Koterskiego. Koterski nie tylko kibicował z transparentem, ale i przyciągnął uwagę piękną Miss u swojego boku. Czy to nowa miłość, czy tylko kolejny rozdział w jego życiu? Czas pokaże. Radosław Majdan, były piłkarz, świętuje swoje 54. urodziny, dzieląc się refleksjami na Instagramie. Z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znikają ambicje, jak twierdzi jubila. W towarzystwie żony, Małgorzaty, Rozenek Majdan i najbliższych. Radosław podkreśla, że prawdziwe zwycięstwa to te, które czekają w domu. Ciekawe, czy świeczki zdmuchną z taką samą precyzją, z jaką kiedyś bronił bramki.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw? Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
2: Eric Clapton, legenda muzyki, mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość opraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, znany z Genesis, w 2026 roku dołączy do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Zaskoczony wyróżnieniem przyznał, że nie spodziewał się takiego zaszczytu. Mimo problemów zdrowotnych, które go nie omijają, Collins pozostaje w dobrym nastroju i z pozytywnym nastawieniem patrzy w przyszłość. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także Oasis, Billy Idol i Wu-Tang Clan, co czyni tę edycję wyjątkowo różnorodną.
2: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży. A teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W podwarszawskich miejscowościach ceny pierwszych w tym sezonie owoców i warzyw przyprawiają o zawrót głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez dwie dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu. W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca, wykonując manewr zawracania, potrącił dziecko siedzące przed samochodem. Mimo szybkiej reakcji świadków i przewiezienia chłopca do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy, a śledczy już rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie.
2: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
1: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Hubert i Kazba Łagane. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowic, PR0BL3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego na rok 2026. Tegoroczna lista została rozszerzona do 76 zadań, co oznacza dodanie nowych zagadnień w porównaniu do zeszłorocznej puli. Te same pytania będą obowiązywać również w latach 2027 i 2028. Maturzyści mają więc czas na solidne przygotowanie się do egzaminu ustnego.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
1: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
1: W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika. Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardem Apellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1003 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku termometry ukażą 14 stopni i umiarkowane opady deszczu. Mokre ulice odbijają światła miasta. To dobry dzień na wieczorną herbatę przy oknie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności.
0: Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce zarabiają średnio 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak, co plasuje ich w czołówce Europy pod względem zarobków w stosunku do średniej krajowej. Dla porównania, w Norwegii ten wskaźnik wynosi 1,9, a w Szwecji 2,2. Mimo wysokich zarobków, Polska przeznacza na ochronę zdrowia tylko ponad 8% PKB, co jest poniżej średniej OECD, wynoszącej ponad 9%. Problemem pozostaje również niedobór personelu, zwłaszcza pielęgniarek, których liczba na 1000 mieszkańców jest znacznie niższa niż średnia OECD. Eksperci podkreślają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników, system ochrony zdrowia może napotkać poważne trudności.
1: Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przewiduje, że średnia krajowa w Polsce w 2027 roku osiągnie prawie 10 tysięcy złotych brutto. To efekt ożywienia gospodarczego i dobrej sytuacji na rynku pracy. Jednak wzrost płac bez zmian w systemie podatkowym oznacza, że coraz więcej osób wpadnie w drugi próg podatkowy, płacąc 32% PIT. Minister finansów Andrzej Domański odrzucił propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych, tłumacząc to wysokim deficytem budżetowym. W 2030 roku średnia pensja ma wynieść prawie 11,6 tysięcy złotych brutto, ale dla wielu Polaków kluczowe będzie to, ile faktycznie dostaną na rękę.
0: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Bundeswehera planuje jeden z największych zakupów w swojej historii. Projekt Arminius, obejmujący 3000 transporterów opancerzonych Boxer za około 40 miliardów euro. Podpisanie umowy, planowane na pierwszą połowę 2026 roku, może się jednak opóźnić z powodu problemów proceduralnych i logistycznych. Kluczowe kwestie to wybór odpowiedniej procedury zamówienia oraz ustalenie dokładnej liczby i wariantów pojazdów. Niemiecki przemysł zbrojeniowy, w tym koncerny Rheinmetall i KNDS, czeka na finalizację umowy, aby móc rozpocząć produkcję. Boxer, znany z modułowej konstrukcji, ma zwiększyć potencjał wojsk lądowych Niemiec, zastępując starszy sprzęt.
1: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350. Stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdny. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań. Od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1000 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3382, który zostanie wyemitowany 18 maja o 25 na TVP2, przyniosą prawdziwe emocje. W domu Pyrków dojdzie do dramatycznego wybuchu, który wywoła Lucyna, odpalając petardy w garażu. Choć dym i płomienie będą przerażające, Zwierzchowska szybko wezwie pomoc, co pozwoli uniknąć większych strat. Mimo to Hubert będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami, a Lucyna sprytnie zrzuci winę na Emila. Asia, nieświadoma prawdy, podziękuje Lucynie za uratowanie sytuacji. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera. Mimo sprzeciwu jej brata Huberta, Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. Nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 25 na TVP2. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U Grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka Mostowiakowa staje przed trudnym wyborem. Przed ślubem z Adamem. Jej serce pełne jest wątpliwości. Z pomocą przychodzi jej Bartek, który radzi, by wstrzymała się z decyzją. Natalka już trzykrotnie przesunęła termin ślubu, co tylko potęguje jej rozterki. W tle pojawia się Mikołaj, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy Natalka posłucha Bartka i odłoży ślub na później? A może odkryje, że jej uczucia do Adama są prawdziwe? Odpowiedzi na te pytania przyniesie finałowy odcinek przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20.55 na TVP2. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki, która posuwa się do kolejnych gruźb. Anka, uzależniona od alkoholu, chce zniszczyć Kasię i wyrównać rachunki. W tym wszystkim pomaga jej dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, który wykorzystuje sytuację do własnych celów. Sowiński dowiaduje się od Anki o zamianie wyników testu na ojcostwo i postanawia wykorzystać Kasię. Kasia staje się ofiarą bezwzględnych intryg, a jej koszmar zdaje się nie mieć końca. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić. Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami.
2: Policjantki i policjanci powracają z emocjonującym 1426 odcinkiem. Tym razem Lena i Bartosz zajmą się tajemniczą kradzieżą pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego. Przyszła panna młoda, związana przez stripteasera. Nie pamięta nic z nocy, co komplikuje sprawę. Narzeczony, wracając z delegacji, wybucha gniewem, co utrudnia śledztwo. Policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek znała tancerza wcześniej, a monitoring ujawnia zamaskowaną postać w pobliżu. Czy uda się rozwikłać tę zagadkę? Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 19 na TV4.
1: Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 1032 odcinku, który zostanie wyemitowany 18 maja o 20.30 na kanale TV4, śledczy zmierzą się z tajemniczym morderstwem prawnika Konstantego Kuttnera. Jego ciało znaleziono w luksusowym apartamencie, a głowa ofiary była zanurzona w alkoholu. Głównym podejrzanym jest Emil Wójcik, znany dealer, który odwiedził ofiarę tuż przed jej śmiercią. Jednak podczas przesłuchania twierdzi, że zastał Kuttnera już martwego. Sytuację komplikuje konflikt zamordowanego z ojcem, sędzią Józefem, a monitoring potwierdza obecność jego auta pod budynkiem. Czy to seryjny morderca stoi za tą zbrodnią? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
1: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 162 nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim, podkreślając, że rola sędziów wykracza poza bieżące spory polityczne. W swoim przemówieniu wymienił premiera Donalda Tuska, ministra Waldemara Żurka.

0: trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a tuż za nią Nowa Lewica, która zyskała drugi największy wzrost poparcia. Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy Polska 2050, balansują na granicy progu wyborczego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska stoi przed poważnym wyzwaniem. Newsweek informuje, że nadchodzące głosowanie w Sejmie może zagrozić przyszłości koalicji rządzącej. Sprawa dotyczy Szymona Hołowni, którego prokuratura podejrzewa o uzyskanie dyplomu Collegium Humanum bez faktycznego odbycia studiów. Politycy Koalicji Obywatelskiej obawiają się, że głosowanie nad uchyleniem immunitetu Hołowni może podzielić koalicję. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwnych. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego.
0: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
2: Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardem Apellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego na rok 2026. Tegoroczna lista została rozszerzona do 76 zadań, co oznacza dodanie nowych zagadnień w porównaniu do zeszłorocznej puli. Te same pytania będą obowiązywać również w latach 2027 i 2028. Maturzyści mają więc czas na solidne przygotowanie się do egzaminu ustnego.
0: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa. Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia.

0: najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
2: Finał Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, zaskoczył wszystkich, gdy Magdalena Boczarska z Jackiem Jeszke zamienili parkiet w prawdziwy teatr emocji. Aktorka, znana z poważnych ról, zrzuciła szlafrok i w samej bieliźnie zaczęła taniec, który wzruszył nawet najtwardszy. Jurorzy byli w szoku, a widownia nie mogła powstrzymać łez, gdy Boczarska pokazała, że taniec to coś więcej niż tylko kroki. To był moment, który na długo zostanie w pamięci, bo czasem show przestaje być tylko show. Wielki finał 18. edycji Tańca z Gwiazdami w Polsacie już za nami, a zwycięzcami zostali Gamu Fol i Hanna Żudziewicz. Internauci nie kryli emocji, a Michał Kasin, jeden z tancerzy show, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat występów. Magdalena Boczarska postawiła na teatralność, Paulina Gałązka na lekkość, a Sebastian Fabijański na emocjonalność. Jednak to Gamu Fol z drabinami w tle zdominował scenę, tworząc prawdziwy spektakl, który zapewnił mu wygraną.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Oasis powraca na wielki ekran. Disney ogłosił premierę filmu dokumentalnego o ich triumfalnym powrocie na scenę w 2025 roku. Trasa koncertowa, która obejmowała ponad 40 występów na całym świecie, była prawdziwym hitem, a bilety znikały szybciej niż ciepłe bułeczki. Film, który trafi do kin 11 września, a później na Disney Plus, obiecuje pokazać nie tylko koncerty, ale i kulisy życia zespołu. A jakby tego było mało, Oasis w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, spełniając marzenie Liama Gallaghera, które zaczęło się pod prysznicem.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście. Mastodon kończy 9. album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów.
2: Dziś od godziny 14 mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do pierwszej w nocy. Prognozowane są silne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. We wtorek spodziewane jest ochłodzenie z maksymalną temperaturą od 10 do 13 stopni Celsjusza. We wtorek, 12 maja, wieczorem pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu linii M1. Pociągi będą jeździć na skróconej trasie między stacjami Młociny i Stokłosy, co oznacza zamknięcie stacji Imielin, Natolin i Kabaty. Zmiany są spowodowane pracami przy rozbudowie układu torowego na stacji Kabaty. Dla pasażerów przygotowano zastępczą linię autobusową ZM1, a normalne kursowanie metra ma zostać wznowione w środę rano.
1: Polna, malownicza wieś w powiecie nowosądeckim słynie z zabytkowego drewnianego kościoła świętego Andrzeja Apostoła z XVI wieku. Kościół ten jest częścią szlaku architektury drewnianej Małopolski. Obok świątyni znajduje się XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden nosi imię Maryi, upamiętniając nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską. Polna to miejsce o bogatej historii, sięgającej XIV wieku, które przyciąga turystów swoją unikalną architekturą i atmosferą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zakończyły się poszukiwania Nikodema Cze, znanego jako Lil Narcis. Ciało 23-letniego twórcy internetowego znaleziono w Zagrzebiu, a chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Lil Narcis zdobył popularność na YouTube, gdzie jego filmy edukacyjne przyciągały setki tysięcy widzów. Jego nagłe odejście wywołało poruszenie wśród fanów i społeczności internetowej.
2: W najbliższą niedzielę, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się akcja Tramwaj zwany Pożądaniem w nowej odsłonie. Zamiast tramwaju uczestnicy będą mogli wziąć udział w rejsach po Odrze, które startują co 20 minut od godziny 12 do 15. Na pokładzie statków wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a dodatkowo przewidziano konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi. Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie mogą już sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać je z propozycjami ekspertów. W tegorocznym egzaminie pojawiły się zadania dotyczące m.in. tekstów Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, Małego Księcia oraz Kamieni na szaniec. Najwięcej emocji wzbudziło tradycyjnie wypracowanie, w którym można było wybrać między przemówieniem a opowiadaniem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 14-letni Maxim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maxim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny. Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
1: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
1: FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski świętuje 3. mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny. FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na 1. miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy. Zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o mistrzostwo świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11. rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w czwartej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Casilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę. Nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami. W 1206 odcinku serialu Gliniarze czeka nas pełna napięcia akcja. Policjanci będą musieli odnaleźć uprowadzonego kolegę z wydziału narkotykowego. Olgierd Mazur stanie przed trudnym zadaniem, nie tylko szukając zaginionego, ale także mierząc się z kontrolą z Biura Spraw Wewnętrznych. Sytuacja skomplikuje się, gdy podejrzenia padną na gang narkotykowy, a motywy sprawcy okażą się zaskakujące. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17 na kanale Polsat. Gliniarze to serial, który od lat przyciąga fanów kryminalnych zagadek, oferując dynamiczne i realistyczne historie z warszawskiego świata zbrodni. W obsadzie znajdziemy m.in. Arkadiusza Krygiera, Radosława Rutkowskiego i Ewelinę Ruk-Gaber. To propozycja dla tych, którzy lubią emocjonujące opowieści o pracy stołecznych organów ścigania. W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku pancer zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Deryi, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie m.in. Alia Celebi, Turkseve i Can Tarakçı.
1: W 149. odcinku serialu Sprawiedliwi Trójmiasto śledczy zmierzą się z tajemniczą śmiercią syna meksykańskiego dyplomaty. Patrycja Berg odkryje w piwnicy znanego podróżnika sterylne pomieszczenie, które rzuci nowe światło na ostatnie chwile ofiary. Policjanci będą także badać dziwne zachowanie żony mężczyzny, rzekomo zabitego w bójce. Dochodzenie ujawni, że za pozorem nieszczęśliwych wypadków kryją się mroczne historie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 18 maja na kanale TV4 o godzinie 21.30. Serial Sprawiedliwi Trójmiasto to opowieść o twardych gliniarzach walczących z przestępczością w portowych klimatach Gdańska. W obsadzie znajdziemy takich aktorów jak Artur Dziurman, Jerzy Zelnik i Aleksandra Gałczyńska.
2: Serial uroczysko powraca z emocjonującym 253 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20 na kanale TV4. W tym odcinku rutynowa praca w lokalnej noclegowni zostaje przerwana przez tajemniczą śmierć jednego z podopiecznych. Wolontariuszka Kamila staje w obliczu zagadki, która na pierwszy rzut oka wydaje się naturalna, ale nowe fakty wskazują na udział osób trzecich. Śledczy z pomocą eksperta od technologii muszą odkryć, co naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami ośrodka. Tymczasem Filip i Olszewska odkrywają niepokojące znalezisko w piwnicy lokalu Koniec Świata. Serial, pełen kryminalnych zagadek i osobistych wątków, zapewnia widzom wieczór pełen napięcia i emocji. W obsadzie m.in. Katarzyna Ucherska i Antoni Królikowski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
3: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
2: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
3: Prokuratura Krajowa bada sprawę Zbigniewa Ziobry, który mimo braku paszportu miał podróżować do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prokuratury, Przemysław Nowak, podkreśla, że były minister sprawiedliwości nie mógł dostać się tam w zwykły sposób. Śledczy próbują ustalić, czy ktoś pomagał Ziobrze w tej podróży, co mogłoby utrudniać dochodzenie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły tej sprawy pozostają na razie nieznane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
1: Dziś ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego, który zaskoczył ich fragmentem prozy Stanisława Lema. W arkuszu znalazło się opowiadanie Przyjaciel Automateusza, które nie jest często omawiane na lekcjach. Uczniowie podkreślali, że zadania były wymagające, ale możliwe do napisania. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
1: Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna.
0: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywitana z temperaturą 10 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gamow Fal, niegdyś mało znany, teraz błyszczy jak kryształowa kula, zdobywając serca widzów i 200 tysięcy złotych w finale Tańca z Gwiazdami. Tymczasem Sebastian Fabiański, choć typowany na zwycięzcę, musiał zadowolić się wsparciem Michała Koterskiego, który z plakatem w ręku przypominał, że nie zawsze trzeba wygrać, by być wygranym. Cóż, może to nie kryształowa kula, ale na pewno kryształowe serce dla Seby.
2: Eurowizja 2026 jeszcze się nie zaczęła, a już mamy sensację. Chorwacki zespół Lele, który z utworem Andromeda zdobył bilet do Wiednia, wzbudził w Polsce niemałe poruszenie. Wszystko za sprawą Inki Weceriny Perusić, która wygląda jak sobowtór naszej pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Czy to przypadek? Czy może mamy do czynienia z tajemniczym klonowaniem? Fani są w szoku, a zdjęcia mówią same za siebie. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
2: Eric Clapton, legenda muzyki, mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Mumford & Sons znowu na szczycie. Ich najnowszy album Prize Fighter to prawdziwa mieszanka emocji i dźwięków, które zaskakują nawet najbardziej wybrednych krytyków. Współpraca z Chrisem Stapletonem i innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży, a teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
1: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Przykorami a Brzezinowem doszło do tragicznego wypadku. BMW uderzyło w łosia, co spowodowało śmierć 40-letniego kierowcy i poważne obrażenia u pasażera. Zwierzę również zginęło na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. W podwarszawskich miejscowościach ceny pierwszych w tym sezonie owoców i warzyw przyprawiają o zawrót głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez 2 dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych morderstw w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. Kluczowi świadkowie nie stawili się na rozprawie, co komplikuje postępowanie. Oskarżeni Andri S. i Ion B. są podejrzani o brutalne zabójstwo Romana Z., a prokuratura zarzuca im użycie niebezpiecznych narzędzi podczas kłótni. Obaj mężczyźni mogą zostać skazani na dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
1: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Kuber i Kaz Bałagane. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowic, PR 0BL 3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. Już 17 maja Szczecin stanie się centrum młodzieżowego tenisa dzięki prestiżowemu turniejowi Szczecin Cup by Kia Apple Motor 2026. Na kortach przy Alei Wojska Polskiego 127 rywalizować będzie ponad 150 młodych talentów z całej Europy w kategoriach U14 i U16. Wydarzenie, które potrwa do 23 maja, odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz prezydenta miasta Szczecin. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć przyszłe gwiazdy światowych kortów w akcji. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który zaskoczył wielu z nich. W arkuszu znalazł się esej Stephena Hawkinga, a kluczowym zadaniem było przygotowanie przemówienia o świadomym kształtowaniu własnego życia. Uczniowie ocenili egzamin jako nietypowy, ale inspirujący, wymagający kreatywności i dobrej znajomości lektur. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
1: Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Kanadzie 26-letnia influencerka Pamela Guimaraes została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie.
2: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulamin i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bundeswehr planuje jeden z największych zakupów w swojej historii. Projekt Arminius, obejmujący 3000 transporterów opancerzonych Boxer za około 40 miliardów euro. Podpisanie umowy, planowane na pierwszą połowę 2026 roku, może się jednak opóźnić z powodu problemów proceduralnych i logistycznych. Kluczowe kwestie to wybór odpowiedniej procedury zamówienia oraz ustalenie dokładnej liczby i wariantów pojazdów. Niemiecki przemysł zbrojeniowy, w tym koncerny Rheinmetall i KNDS, czeka na finalizację umowy, aby móc rozpocząć produkcję. Boxer, znany z modułowej konstrukcji, ma zwiększyć potencjał wojsk lądowych Niemiec, zastępując starszy sprzęt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1000 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 25 na TVP2. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 21 maja TVP2 wyemituje 102 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bejza posunie się do kłamstwa, twierdząc, że Cichan zranił się podczas czyszczenia broni. Tymczasem napięcie między Mukader a Hancer sięga zenitu, a Cemil nie może wybaczyć Deryi. Melich podejmuje decyzję o porzuceniu pracy marynarza, co może zaskoczyć wielu fanów. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce stał się hitem od stycznia. Produkcja wciąż trwa, a liczba odcinków rośnie, co oznacza, że widzowie mogą liczyć na długą przygodę z ulubionymi bohaterami. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN.
2: Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami. W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16.05 w TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, wciąga widzów w wir emocji. W odcinku 392, który zobaczymy w poniedziałek, 18 maja, powrót Himeny do pałacu wywołuje ogromne napięcie. Jej obecność budzi strach, a Manuel staje przed trudnym wyborem, decydując się na szczere wyznanie wobec Abla. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują za plecami, a miłosne sekrety wychodzą na jaw. W poprzednich odcinkach Jana wyznała Ablowi, że Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o pieniądze. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1934 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, w której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20.55 na TVP. M jak miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1000 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski skomentował wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, określając go jako ucieczkę od odpowiedzialności i mocny argument w kampanii przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Kwaśniewski podkreślił, że sprawa Ziobry powinna być rozstrzygana na gruncie prawnym, a nie politycznym. Proces sprowadzenia Ziobry do Polski może być długotrwały i kosztowny, a jego wynik niepewny przed wyborami w 2027 roku. Prokuratura Krajowa postawiła Ziobrze 26 zarzutów związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
2: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 162 nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim, podkreślając, że rola sędziów wykracza poza bieżące spory polityczne. W swoim przemówieniu wymienił premiera Donalda Tuska, ministra Waldemara Żurka i siebie, zaznaczając, że ich kadencje miną, a sędziowie nadal będą wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Podkreślił, że sędziowie są zobowiązani wyłącznie wobec konstytucji i potwierdził, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej. Ale kwestie ustrojowe i sądownictwo to wewnętrzna sprawa Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 36%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o blisko 9 punktów procentowych. PiS z wynikiem niecałe 27% odnotowało spadek poparcia o ponad 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a tuż za nią Nowa Lewica, która zyskała drugi największy wzrost poparcia. Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy Polska 2050, balansują na granicy progu wyborczego.
0: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu.

0: Ocenili egzamin jako nietypowy, ale inspirujący, wymagający kreatywności i dobrej znajomości lektur. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
0: Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1000 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
2: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Pani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa. Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Alisa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
2: Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica znów na europejskiej scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście. Mastodon kończy 9 album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ceny sezonowych owoców i warzyw w Polsce zaskakują klientów. W jednym z warzywniaków pod Warszawą kilogram borówek kosztuje aż 69 zł, a bób około 50 zł. Wysokie ceny wynikają z ograniczonej dostępności krajowych produktów oraz kosztów produkcji i transportu. Eksperci przewidują, że wraz z pełnią sezonu ceny powinny stopniowo spadać.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych zabójstw w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Na ostatniej rozprawie pojawili się oskarżeni Andri S. i Ion B. Jednak kluczowi świadkowie nie stawili się w sądzie. Świadek Wiktoria Fiung opisała libację alkoholową, która poprzedziła brutalne morderstwo Romana Z. Oskarżeni są podejrzani o użycie niebezpiecznych narzędzi podczas ataku, a prokuratura domaga się dla nich dożywocia. We wtorek, 12 maja, wieczorem pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu linii M1. Pociągi będą jeździć na skróconej trasie między stacjami Młociny i Stokłosy, co oznacza zamknięcie stacji Imielin, Natolin i Kabaty. Zmiany są spowodowane pracami przy rozbudowie układu torowego na stacji Kabaty. Dla pasażerów przygotowano zastępczą linię autobusową ZM1, a normalne kursowanie metra ma zostać wznowione w środę rano.
1: Polska zmaga się z gwałtownym załamaniem pogody. Burze, ulewy i silny wiatr przetaczają się przez kraj, a temperatury spadają. Nad morzem termometry pokażą zaledwie 9 stopni, a w górach spodziewane są opady śniegu. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi opadami gradu i porywistym wiatrem, który może osiągać prędkość do 80 km na godzinę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca, wykonując manewr zawracania, potrącił dziecko siedzące przed samochodem. Mimo szybkiej reakcji świadków i przewiezienia chłopca do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy, a śledczy już rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie.
2: W Częstochowie zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka, który zmarł po latach brutalnych tortur ze strony matki i jej męża. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok wywołał oburzenie wśród rodziny i organizacji broniących praw dziecka, które domagają się surowszych kar. Sprawa trafi do sądu apelacyjnego, a społeczeństwo oczekuje na dalsze działania wymiaru sprawiedliwości.
1: Zakończyły się poszukiwania Nikodema Cze, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy internetowego znaleziono w Zagrzebiu, a chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Lil Narcyz zdobył popularność na YouTube, gdzie jego filmy edukacyjne przyciągały setki tysięcy widzów. Jego nagłe odejście wywołało poruszenie wśród fanów i społeczności internetowej. 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód. Dziś uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który zaskoczył ich tekstem Stephena Hawkinga o kształtowaniu przyszłości. Kluczowym zadaniem było napisanie przemówienia, w którym należało przekonać, że każdy może wpływać na swoją przyszłość, odwołując się do tekstu Hawkinga i innych lektur. Uczniowie ocenili arkusz jako nietypowy, ale inspirujący. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 24-latek podczas kłótni zaatakował nożem 21-letniego znajomego. Ranny mężczyzna zdołał uciec i dotarł w okolice Placu Zabaw, gdzie zauważyli go świadkowie. Podejrzany został aresztowany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. 14-letni Maxim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 km, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maxim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować na najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1001 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
1: FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy. Zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskim Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11. rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 10 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 14 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 999 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, tajemnica Kasi wyjdzie na jaw, ale nie przed Jakubem Karskim. Zamiast tego Aleksander Sowiński odkryje prawdę i wykorzysta ją przeciwko Kasi. Kasia stanie przed trudnym wyborem, gdyż Sowiński posunie się do szantażu. Widzowie nie dowiedzą się jeszcze, że Jakub jest ojcem Zosi, a Kasia nadal będzie ukrywać prawdę przed Jakubem i Mariuszem. Z napięciem czekamy na rozwój wydarzeń w ostatnim odcinku sezonu.
0: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Kasilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18:55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 w TVP2. Dziedzictwo, odcinek 922, przynosi emocjonujące zwroty akcji. Poyraz odkrywa miejsce, gdzie przetrzymywana jest Nana, ale jego plany ratunkowe zostają pokrzyżowane przez niebezpiecznych przeciwników. W wyniku dramatycznych wydarzeń dochodzi do tragicznego wypadku, który stawia życie Nany pod znakiem zapytania. Tymczasem relacje między Sinanem a Aynur komplikują się, gdy Adalet wtrąca się w ich sprawy, a Sinan nieświadomie rani Aynur. W tle Derya próbuje przyćmić Aysę, kupując Feritowi drogi prezent. Odcinek pełen napięcia i emocji będzie można obejrzeć 18 maja o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit, który przyciąga widzów wielkimi uczuciami i rodzinnymi tajemnicami. W 1206 odcinku serialu Gliniarze czeka nas pełna napięcia akcja. Policjanci będą musieli odnaleźć uprowadzonego kolegę z wydziału narkotykowego. Olgierd Mazur stanie przed trudnym zadaniem, nie tylko szukając zaginionego, ale także mierząc się z kontrolą z Biura Spraw Wewnętrznych. Sytuacja skomplikuje się, gdy podejrzenia padną na gang narkotykowy, a motywy sprawcy okażą się zaskakujące. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17 na kanale Polsat. Gliniarze to serial, który od lat przyciąga fanów kryminalnych zagadek, oferując dynamiczne i realistyczne historie z warszawskiego świata zbrodni. W obsadzie znajdziemy m.in. Arkadiusza Krygiera, Radosława Rutkowskiego i Ewelinę Ruk-Gaber. To propozycja dla tych, którzy lubią emocjonujące opowieści o pracy stołecznych organów ścigania.
0: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. Policjantki i policjanci powracają z emocjonującym 1426 odcinkiem. Tym razem Lena i Bartosz zajmą się tajemniczą kradzieżą pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego. Przyszła panna młoda, związana przez stripteasera, nie pamięta nic z nocy, co komplikuje sprawę. Narzeczony, wracając z delegacji, wybucha gniewem, co utrudnia śledztwo. Policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek znała tancerza wcześniej, a monitoring ujawnia zamaskowaną postać w pobliżu. Czy uda się rozwikłać tę zagadkę? Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 19 na TV4.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 9 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
0: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 dla Gazety Wyborczej pokazuje, że 42% Polaków nie potrafi wskazać, kto ma obecnie najważniejszy głos w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nadal jest najczęściej wymieniany, ale w elektoracie PiS Przemysław Czarnek zyskuje na znaczeniu, wyprzedzając Mateusza Morawieckiego. Wyniki te wskazują na rosnącą niepewność co do przywództwa w partii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rząd Donalda Tuska stoi przed poważnym wyzwaniem. Newsweek informuje, że nadchodzące głosowanie w Sejmie może zagrozić przyszłości koalicji rządzącej. Sprawa dotyczy Szymona Hołowni, którego prokuratura podejrzewa o uzyskanie dyplomu Collegium Humanum bez faktycznego odbycia studiów. Politycy Koalicji Obywatelskiej obawiają się, że głosowanie nad uchyleniem immunitetu Hołowni może podzielić koalicję.
2: Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki mandat w Sejmie pozostaje nieobsadzony. Rafał Adamczyk, który miałby go objąć, zdecydował się jednak pozostać w samorządzie województwa śląskiego. Kolejną osobą w kolejce jest Bożena Borowiec, ale jeszcze nie podjęła decyzji. Jeśli zrezygnuje, mandat może przejąć Wiktoria Grelewicz.
0: Podczas konferencji prasowej dotyczącej budżetu państwa Przemysław Czarnek skonfrontował się z dziennikarzami na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Czarnek określił tę sprawę jako absolutnie trzeciorzędną i skupił się na problemach gospodarczych Polski. Były minister edukacji odrzucił sugestie o ucieczce Ziobry, podkreślając legalność jego podróży. Pomimo nacisków mediów, Czarnek konsekwentnie przekierowywał uwagę na wyzwania ekonomiczne kraju.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium.

0: Egzamin trwał 180 minut i zakończył się o 17. Dla wielu uczniów dobry wynik z tego przedmiotu jest kluczowy przy rekrutacji na studia związane z filologią czy stosunkami międzynarodowymi. Arkusze egzaminacyjne i sugerowane odpowiedzi zostaną opublikowane wieczorem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
1: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
0: Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna.
1: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Igor Stachowiak został zatrzymany przez policjantów, którzy uznali, że jest łudząco podobny do innego poszukiwanego mężczyzny. Powalili go na ziemię i obezwładnili. Dusili i razili paralizatorem niewinnego 25-latka, którego następnie przewieziono na komendę. Tam jego koszmar trwał dalej. W toalecie został rozebrany przez funkcjonariuszy i zakuty w kajdanki. Kilku policjantów raziło go paralizatorem i maltretowało. W efekcie tych działań Igor Stachowiak zginął. Mimo upływu lat, to wciąż jedna z najbardziej bulwersujących spraw w Polsce. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Ta historia zaczyna się tak naprawdę od niejakiego Mariusza F., 22-latka poszukiwanego za handel środkami odurzającymi, który 13 maja 2016 roku uciekł patrolowi w czasie próby zatrzymania. Za mężczyzną ruszyła wielka obława, bo ten był już skazany prawomocnym wyrokiem i miał zostać doprowadzony do więzienia. Presja nałożona na funkcjonariuszy, których mocno krytykowano za brak ujęcia sprawcy, mogła doprowadzić do fatalnej pomyłki. Chcąc za wszelką cenę złapać poszukiwanego, mundurowi obrali za cel niewinną osobę. Dokładnie 15 maja 2016 roku, czyli dwa dni po nieudanym schwytaniu Mariusza F., na rynku we Wrocławiu dostrzeżono osobę łudząco podobną do podejrzanego. Tak przynajmniej twierdzili policjanci. Specjalny zespół powołany do znalezienia uciekiniera nie potrafił wykonać zadania. Nie pomogły też fotografie mężczyzny rozwieszone w różnych komisariatach. Zdjęcie, które miał przy sobie niemal każdy patrol, nakierowało jeden z nich na Igora Stachowiaka. Mężczyzna nie miał co prawda na dłoniach kajdanek, które tuż przed ucieczką udało się założyć Mariuszowi F., ale to nie zastanowiło mundurowych. Może jakoś zdołał się ich pozbyć, pomyśleli i bez głębszego zastanowienia ruszyli do akcji. Igor Stachowiak wracał wtedy z zabawy ze znajomymi z jednego z klubów nocnych we Wrocławiu. Zupełnie nie spodziewał się napaści ze strony policjantów, bo tak dzisiaj można tę interwencję wprost nazwać. Poszkodowany został zatrzymany przez dwa dwuosobowe patrole. 25-latek został w gwałtowny sposób obezwładniony, był duszony i rażony paralizatorem, choć wcale nie było to konieczne. Osoby śledzące później tę sprawę podejrzewały, że policjanci chcieli wyżyć się na poszukiwanym. Sądzili, że to Mariusz F., który tak mocno rozwścieczył ich swoją ucieczką, że musiał dostać nauczkę. W końcu zrobił z nich pośmiewisko na cały kraj. Zamiast niego oberwał zdezorientowany Igor, którego następnie zabrano na komisariat policji Wrocław Stare Miasto przy ulicy Trzemeskiej 12. Aż trudno uwierzyć, że przez cały ten czas nikt nie zorientował się, że złapano niewłaściwą osobę. Mężczyźni wcale nie byli tak podobni, żeby po bliższym przyjrzeniu się ich nie rozróżnić. Czy policjanci byli tak zaślepieni chęcią zemsty, że nie chcieli tego dostrzec? Co kryło się za metodami ich działań? Do dziś trudno znaleźć odpowiedzi na te pytania. Faktem jest natomiast, że Igor Stachowiak na tym komisariacie przeżył prawdziwe piekło na ziemi. Najpierw przebadano go alkomatem, który nie wykazał obecności napojów wysokoprocentowych w wydychanym powietrzu. Tak wynika z ustaleń śledztwa, bo w późniejszym procesie okazało się, że wydruk z alkomatu w magiczny sposób zniknął. Podobnie było z kilkoma nagraniami, między innymi z kamer w komisariacie. Z niewiadomych wtedy powodów żadne się nie zachowało. Można się jednak domyślać, dlaczego nagrania zniknęły. Policjanci po przebadaniu Igora zabrali go bowiem z pokoju przesłuchań do toalety. Tam poszkodowany został skuty kajdankami i rozebrany ze spodni oraz bielizny. Powalono go na ziemię. Przy zgaszonym świetle był wielokrotnie rażony paralizatorem przez kilku policjantów. Wystraszony młody mężczyzna nie mógł się bronić. Bandyci w mundurach nie mieli dla niego żadnej litości. W trakcie przekuwania kajdanek z przodu do tyłu Igor Stachowiak przestał oddychać. Tego dnia zginął na tym wrocławskim komisariacie. Sprawa wywołała ogromną dyskusję w Polsce, ale nie od razu doprowadziła do ogólnopolskiego skandalu. Początkowo mundurowi próbowali bowiem tuszować swoje bezprawne działania. Miesiąc po śmierci Igora Stachowiaka biegli medycyny sądowej w raporcie z sekcji zwłok wskazali, że prawdopodobną przyczyną zgonu miały być rzekome środki odurzające, znalezione w ciele ofiary. Wskazywano, że śmierć 25-latka to efekt wspólnego działania trzech czynników: obecności w ciele denata amfetaminy, tramadolu oraz substancji z grupy syntetycznych katynionów, kilkukrotnego rażenia prądem z paralizatora oraz wywierania, prawdopodobnie wielokrotnego, silnego silnego ucisku na szyję przez osobę lub osoby podczas obezwładnienia. Twarz i ciało Stachowiaka nosiły ślady licznych obrażeń, które wskazywały na to, że musiał być przed śmiercią maltretowany. Biegli z katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wskazywali, że mężczyzna zmarł z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej w przebiegu arytmii. Epizod miał być spowodowany zażyciem środków psychoaktywnych. Prawdopodobnie zdając sobie sprawę ze swoich bezprawnych działań, tuż po zatrzymaniu Igora Stachowiaka patrole policji poszukiwały świadków jego zatrzymania. Wyłapywano z tłumu tych, którzy trzymali w rękach telefony, w obawie, że mogli nagrać moment interwencji. Dwie osoby nawet skuto i zatrzymano. Ponownie, bez żadnego powodu. Kolosalny wpływ na przebieg sprawy miał dziennikarski reportaż wyemitowany rok później, 20 maja 2017 roku. Wojciech Bojanowski w programie Superwizjer w stacji TVN24 przygotował materiał pod tytułem Śmierć w komisariacie. Dziennikarz dotarł do świadków wydarzeń, które poprzedzały śmierć Igora Stachowiaka, przyjaciela, w którego towarzystwie ten spędził ostatnią noc przed śmiercią, jak także postronnych świadków, którzy nagrywali interwencję policji, a potem przebywali z ofiarą na komisariacie w jednym pomieszczeniu. Udało się dotrzeć do rzekomo zniszczonego nagrania z kamery policyjnego paralizatora. Widać na nim, jak Stachowiak leży wystraszony w toalecie, przy zgaszonym świetle i bez spodni. Jest zastraszany i rażony paralizatorem. Nigdy nie ujawniono nagrań z ostatnich minut życia Igora, ale powstało od momentu zatrzymania zadrapania na twarzy, które nie mogły powstać naturalnie po zgonie. Wskazują na to, że ofiara mogła być bita lub kopana. W reportażu Bojanowskiego wskazano ponadto, że nagłe zniknięcie w wyniku badania alkomatem oraz nagrań z monitoringu komisariatu sugeruje możliwość wystąpienia matactw ze strony samych funkcjonariuszy. Materiał zainicjował szeroką debatę medialną i publiczną, nadając sprawie duży rozgłos. Wojciech Bojanowski otrzymał za niego zresztą liczne nagrody i wyróżnienia dziennikarskie. Ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar po publikacji mówił wprost, że wobec Igora Stachowiaka użyto tortur, a sposób jego traktowania przez policjantów stanowi rażące naruszenie praw obywatelskich. Skrytykował jednocześnie fakt, że przy tak ewidentnym materiale dowodowym prokuratura prowadząca śledztwo od roku nie wykonała żadnych konkretnych kroków, a wobec mundurowych nie wyciągnięto nawet konsekwencji dyscyplinarnych czy karnych. Konsekwencje nadeszły dopiero po emisji reportażu. Jeszcze w maju 2017 roku zdymisjonowano komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu oraz jego zastępcę do spraw prewencji. Wszczęto również postępowanie dyscyplinarne wobec odwołanego komendanta miejskiego policji we Wrocławiu i jego zastępcy. Miesiąc później, w czerwcu, funkcjonariusze biorący udział w zatrzymaniu Igora zostali wydaleni ze służb mundurowych. Niesmak jednak pozostał, bo wiele osób pozostawało bezkarnych. Media informowały, że komendant wojewódzki Arkadiusz Golanowski, jego zastępca Piotr Niziołek, komendant miejski Dariusz Kokornaczek oraz Arkadiusz Małecki, który był komendantem miejskim w dniu tragedii, zaraz po emisji reportażu złożyli wnioski o przejście na emeryturę i zwolnienia lekarskie. Nie ponieśli konsekwencji za ukrywanie faktów, a dodatkowo otrzymali 6-miesięczne odprawy. Policja prowadziła 2 wewnętrzne dochodzenia dotyczące sprawy Igora Stachowiaka. Przeciwko policjantowi używającemu paralizatora wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a następnie zawieszono go w czynnościach służbowych na okres 3 miesięcy. Potem wrócił do pracy. Stracił ją ponownie dopiero po emisji reportażu w TVN-ie. Sprawę badała też prokuratura okręgowa w Poznaniu. W marcu 2018 roku uznano, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem i nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej zatrzymanych. Wówczas zainterweniowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wskazując, że interwencja była bezzasadna i uderzała w wolność pozyskiwania informacji, odnosząc się tym samym do zatrzymywania świadków zdarzenia i prób wpływania na zgromadzone przez nich materiały. Ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Błaszczak, powiedział wprost, że ujawnione materiały świadczą bezsprzecznie o nieprawidłowościach, łamaniu prawa i nieuzasadnionej brutalności w postępowaniu policjantów. To, co Igorowi zrobili mundurowi, wywołało także społeczne zamieszki przed komisariatem przy Trzemeskiej. Presja społeczna była ogromna. Ludzie domagali się sprawiedliwości. W 2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia wycofał umorzenie śledztwa w sprawie policjantów. W lipcu ruszył więc proces trwający kilka lat. Działania prowadzono w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą pozbawioną wolności oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Ale nie tylko mundurowym postawiono zarzuty. Prokuratura chciała również ukarania świadków zdarzenia, którzy jej zdaniem utrudniali policyjną interwencję i stawiali opór podczas zatrzymania. Te absurdalne zarzuty nie znalazły uzasadnienia i zrozumienia sądu. Śledztwo zostało umorzone, ponieważ wersji funkcjonariuszy nie potwierdził absolutnie nikt, żaden świadek. Dwa lata później prokuratura generalna nakazała jednak wznowienie postępowania. W styczniu 2019 roku jeden z mężczyzn, Patryk H., został oskarżony o użycie przemocy wobec policjantów. To ten sam, który nagrywał bezprawne działania mundurowych. Podejrzanemu groziło do 3 lat więzienia, ale sąd ponownie stanął po stronie obywatela, a Patryk H. już prawomocnie został uniewinniony. Kosztami postępowania w tej sprawie obciążony został Skarb Państwa. Pierwszy wyrok dotyczący funkcjonariuszy zapadł natomiast 21 czerwca 2019 roku. Prokuratura Krajowa wskazywała, że policjanci zastosowali środki nieadekwatne do zagrożenia, jakie stwarzał zatrzymany. Ich użycia nie uzasadniał też fakt, że poszkodowany miał być rzekomo agresywny wobec nich. Kopał policjantów, jednemu zwichnął bark, zniszczył także elementy wyposażenia pomieszczenia w komisariacie, wyliczała prokuratura. W momencie zatrzymania miał też podobno mieć przy sobie dopalacze i pałkę teleskopową. Podejrzani nie przyznali się do winy. Jeden z nich odpowiadał na pytania, pozostali skorzystali z prawa do odmowy wyjaśnień. Przesłuchano łącznie ponad 60 świadków. Uzyskano 4 opinie biegłych. Zlecono 2 eksperymenty śledcze. Aby postępowanie było obiektywne, prowadziła je prokuratura w Poznaniu. Zgromadziła ponad 30 tomów akt, których analiza pozwoliła na postawienie zarzutów. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał finalnie, że 4 policjantów jest winnych zarzucanych im czynów. Łukasz R., który bez uzasadnienia raził Igora paralizatorem, został skazany na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast Paweł G., Paweł P. i Adam W. zostali skazani na 2 lata więzienia. Rodzina zmarłego uważała, że wyroki są skandalicznie niskie. Złożona została apelacja, ale w lutym 2020 roku sąd podtrzymał taki wymiar kary. Rok później, w 2021, Rzecznik Praw Obywatelskich, który także oceniał karę jako zbyt niską, wniósł kasację do Sądu Najwyższego. Chciał uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Niestety, 24 sierpnia 2023 roku Sąd Najwyższy oddalił wszystkie kasacje złożone w tej sprawie. Między innymi dlatego, że w toku postępowania biegli uznali, że bezpośrednią przyczyną zgonu był stan wywołany zażyciem amfetaminy, a nie użycie przez policjantów paralizatora. Czy jednak Igor Stachowiak przeżyłby, gdyby nie jego użycie i zastosowana wobec niego przemoc? Świadkowie oraz rodzina ofiary twierdzą, że wówczas nic poważnego by mu się nie stało. Ale biegli i sąd mieli inne zdanie w tej kwestii. Byli mundurowi nie zostali i nie będą ponownie sądzeni. Wszyscy wyszli z więzienia w 2022 roku i żyją sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Sprawa Igora Stachowiaka stała się inspiracją dla wielu materiałów dziennikarskich, ale nie tylko. Odniesiono się do niej również m.in. w filmie fabularnym Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Do dziś wydarzenia we Wrocławiu kładą się cieniem na wizerunek polskich służb mundurowych, przyczyniając się do znacznego osłabienia zaufania Polaków wobec tej grupy zawodowej. Mimo upływu lat, to nadal jedna z najbardziej bulwersujących historii w naszym kraju. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem. Wielki finał trzeciej edycji The Traitors, zdrajcy, za nami, a emocje sięgnęły zenitu. Po tygodniach intryg i manipulacji to właśnie sprytni zdrajcy, Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak, zgarnęli główną nagrodę w wysokości 369 tysięcy złotych. Lojalni, mimo prób demaskacji, musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Cóż, jak widać, czasem lepiej być przebiegłym niż lojalnym. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek. Wielki finał 18. edycji Tańca z Gwiazdami zakończył się triumfem Gamu Fala i Hanny Żudziewicz, choć nie obyło się bez niespodzianek. Widzowie mieli swoje typy, ale to Paulina Gałązka zgarnęła najwięcej głosów po rundzie freestyle, co jednak nie wystarczyło do zdobycia kryształowej kuli. Magdalena Boczarska, choć nie zdobyła trofeum, zdołała wzruszyć publiczność do łez. A wszystko to przy akompaniamencie wycieków z produkcji, które ujawniły, jak naprawdę rozłożyły się głosy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
1: Eric Clapton, legenda muzyki. Mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Mumford & Sons znowu na szczycie. Ich najnowszy album Prizefighter to prawdziwa mieszanka emocji i dźwięków, które zaskakują nawet najbardziej wybrednych krytyków. Współpraca z Chrisem Stapletonem i innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę wiosną 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży. A teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025 do 2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu. Ronnie James Dio, legenda rocka, początkowo chciał zniszczyć utwór Rainbow in the Dark, który uznał za zbyt popowy. Na szczęście koledzy z zespołu powstrzymali go przed tym dramatycznym krokiem. Dziś ten kawałek jest jednym z największych hitów grupy Dio i obowiązkowym punktem każdego koncertu. Czasem nawet najwięksi artyści nie wiedzą, co naprawdę podbije serca fanów.
2: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: stan. I jeszcze znajdę więcej sił.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W podwarszawskich miejscowościach ceny pierwszych w tym sezonie owoców i warzyw przyprawiają o zawrót głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez 2 dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu.
3: Zofia, wieloletnia pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka, walczy z glejakiem 4. stopnia. Jej córka Katarzyna, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, zorganizowała zbiórkę na terapię Optune, której koszt wynosi 3 miliony złotych. Terapia ta, choć nie jest refundowana w Polsce, może znacząco przedłużyć życie Zofii. Każda pomoc finansowa i udostępnienie informacji w mediach społecznościowych zwiększa szanse na jej powrót do zdrowia.
2: W Warszawie na Pradze Północ doszło do incydentu na 8. piętrze bloku przy ulicy Darwina. 3 zastępy straży pożarnej interweniowały z powodu dymu wydobywającego się z balkonu, prawdopodobnie spowodowanego niedopałkiem papierosa. Sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie ucierpiał. Ewakuacja nie była konieczna, a zdarzenie przyciągnęło uwagę przechodniów.
3: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych morderstw w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. Kluczowi świadkowie nie stawili się na rozprawie, co komplikuje postępowanie. Oskarżeni Andri S. i Ion B. są podejrzani o brutalne zabójstwo Romana Z., a prokuratura zarzuca im użycie niebezpiecznych narzędzi podczas kłótni. Obaj mężczyźni mogą zostać skazani na dożywocie. W Zakopanem, na parkingu przy ulicy Cyrla, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez samochód podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Prokuratura w Zakopanem prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci. Wiadomo, że zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie zdarzenia.
2: Pogoda w Polsce uległa gwałtownemu załamaniu. Od poniedziałku przez kraj przechodzą burze z ulewami i silnym wiatrem, a we wtorek temperatura spadnie nawet do 9 stopni nad morzem. W górach możliwe są opady śniegu, a synoptycy ostrzegają przed porywami wiatru dochodzącymi do 80 km na godzinę. Najsilniejsze opady deszczu prognozowane są na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na wschodzie kraju.
3: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
2: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Uber i Kazwa Łagane. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowic, PR0BL3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja.
3: W najbliższą niedzielę, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się akcja Tramwaj zwany Pożądaniem w nowej odsłonie. Zamiast tramwaju uczestnicy będą mogli wziąć udział w rejsach po Odrze, które startują co 20 minut od godziny 12 do 15. Na pokładzie statków wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a dodatkowo przewidziano konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi.
2: Do 2030 roku naukowcy będą przywracać naturalny stan rzeki Drawy, która jako jedyna w Europie otrzymała 2-krotnie dofinansowanie z unijnego programu LIFE. Projekt, wart ponad 5 milionów euro, ma na celu przywrócenie rzece jej starego, krętego koryta, co pomoże w migracji ryb i ochronie rzadkich gatunków. Działania te mają zapewnić czystość i odporność Drawy na zmiany pogodowe, co przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom regionu. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki. Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocje, by przyciągnąć turystów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1001 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 10 stopni, a niebo przyniesie lekkie opady deszczu. W Białymstoku zobaczymy 12 stopni i umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Od 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, co może znacząco zwiększyć przyszłe świadczenia. Prognozowany wzrost wynosi około 9,1%, co może oznaczać wyższą emeryturę nawet o 350 zł miesięcznie. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny rozważyć wstrzymanie się z decyzją do lipca, aby skorzystać z dopisanych środków. Waloryzacja obejmie zarówno podstawowe konto emerytalne, jak i subkonto w ZUS. Im później złożony zostanie wniosek o emeryturę, tym korzystniej może być wyliczenie świadczenia. Eksperci podkreślają, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują od 11 maja. Kierowcy zapłacą teraz ponad 6 zł za litr benzyny 95, niecałe 7 zł za benzynę 98 i niecałe 7 zł za olej napędowy. To obniżka w porównaniu do cen z końca ubiegłego tygodnia. Obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja. Rząd wprowadził te zmiany w ramach tarczy antyinflacyjnej, obniżając VAT na paliwa do 8% i akcyzę do unijnego minimum. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 000 000 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podkreślając jego kluczową rolę w walce z korupcją. Decyzję uzasadnił koniecznością utrzymania wyspecjalizowanej instytucji, która od 20 lat chroni państwo przed nadużyciami. Prezydent skrytykował proponowany model rozproszony, wskazując na ryzyko chaosu i utraty ciągłości działań. Nawrocki zaznaczył, że likwidacja CBA byłaby krokiem wstecz do czasów bezkarności korupcyjnej.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
2: Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 36%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o blisko 9 punktów procentowych. PiS z wynikiem niecałe 27% odnotowało spadek poparcia o ponad 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a tuż za nią Nowa Lewica, która zyskała drugi największy wzrost poparcia. Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy Polska 2050, balansują na granicy progu wyborczego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie posługuje się węgierskim dokumentem azylowym. W mediach pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka. Jednak bokser zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek zadeklarował, że chętnie przyjmie Ziobrę w swoim domu w New Jersey, podkreślając wiarę w jego niewinność. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale Adamek uważa, że amerykańska administracja nie zgodzi się na jego wydanie polskim władzom.
0: Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, co doprowadziło do ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom za wytrwałość w trudnych chwilach. Statek wkrótce wyruszy do Rotterdamu, a na pokładzie pozostanie około 30 członków załogi. Kapitan podkreślił, że jego priorytetem jest bezpieczny powrót wszystkich do domów. W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika.
2: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.

0: Czuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka. Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1000 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
2: Paulina Gałązka, gwiazda Tańca z Gwiazdami, w finale programu mogła liczyć na wsparcie wielu znanych osobistości, choć Ewa Chodakowska, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie dotarła na wielki finał. Sędziowie zaskoczyli wszystkich, dopuszczając do rywalizacji aż 4 pary, co jest nowością w polskiej edycji show. Gałązka, wspierana przez takie gwiazdy jak Doda czy Agata Kulesza, zyskała sympatię nie tylko dzięki tańcom, ale i otwartości w mówieniu o życiu w spektrum autyzmu. Cóż, nawet bez Chodakowskiej na trybunach emocji nie brakowało. Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Pani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę. Wielkie emocje na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Zwycięzcami 18. edycji zostali Gamu Fol i Hanna Żudziewicz, choć fani w mediach społecznościowych kibicowali Julii Suryś i Sebastianowi Fabijańskiemu. Sam Fabijański, mimo że nie zdobył kryształowej kuli, zyskał uznanie jurora Tomasza Wygody, który podkreślił jego niesamowitą metamorfozę, a w zakulisowych rozmowach Misiek Koterski nie krył, że dla niego to właśnie Fabijański jest prawdziwym zwycięzcą. Cóż, w świecie tańca nie zawsze wygrywa ten, kto ma najwięcej lajków. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście.
0: To są wiadomości w Radio Super Express.
2: Mastodon kończy 9. album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad 2 dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan. Brytyjska grupa The Last Dinner Party nie zwalnia tempa i podbija sceny na całym świecie. Ich utwór Big Dog, który od dawna jest koncertowym hitem, wreszcie doczekał się oficjalnego wydania. A jakby tego było mało, artystki wprowadzają na scenę poezję Scum All You Beasts, łącząc biblijne cytaty z alternatywnym art-popem. W międzyczasie zespół nie tylko koncertuje, ale też wspiera lokalne banki żywności, zbierając tysiące dolarów i funtów. Cóż, kto by pomyślał, że rock and roll może być tak filantropijny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni Andri S. i Ajon B. są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiutyj, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu.
2: Polna, malownicza wieś w powiecie nowosądeckim słynie z zabytkowego drewnianego kościoła świętego Andrzeja Apostoła z XVI wieku. Kościół ten jest częścią szlaku architektury drewnianej Małopolski. Obok świątyni znajduje się XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden nosi imię Maryi, upamiętniając nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską. Polna to miejsce o bogatej historii, sięgającej XIV wieku, które przyciąga turystów swoją unikalną architekturą i atmosferą. Polska zmaga się z gwałtownym załamaniem pogody. Burze, ulewy i silny wiatr przetaczają się przez kraj, a temperatury spadają. Nad morzem termometry pokażą zaledwie 9 stopni, a w górach spodziewane są opady śniegu. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi opadami gradu i porywistym wiatrem, który może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Dziś odbyła się matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Po godzinie 19 dostępne będą analizy kluczowych zadań oraz proponowane rozwiązania w specjalnej galerii zdjęć. Specjaliści omówią zadania z części słuchanej, czytanej oraz leksykalno-gramatycznej, a także tematy wypracowań. Oficjalny arkusz egzaminacyjny również zostanie opublikowany po godzinie 19.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 17 maja Szczecin stanie się centrum młodzieżowego tenisa dzięki prestiżowemu turniejowi Szczecin Cup by Kia Polmotor 2026. Na kortach przy Alei Wojska Polskiego 127 rywalizować będzie ponad 150 młodych talentów z całej Europy w kategoriach U14 i U16. Wydarzenie, które potrwa do 23 maja, odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz prezydenta miasta Szczecin. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć przyszłe gwiazdy światowych kortów w akcji. 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie. 14-letni Maksim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maksim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny.
1: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii. Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
2: Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1002 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
1: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu.
0: Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona.
1: Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
0: Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na 1. miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł mistrza Polski.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
1: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hanna Żudziewicz i Gamu Fall triumfowali w 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu zwycięstwa para świętowała sukces na całonocnej imprezie. Gamu Fall, znany z Fame MMA, zaskoczył swoim talentem tanecznym, a Hanna Żudziewicz zdobyła już 3. kryształową kulę. Fotoreporterzy uwiecznili emocje i radość tej wyjątkowej nocy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 14 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 999 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 21 maja TVP2 wyemituje 102 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bejza posunie się do kłamstwa, twierdząc, że Cichan zranił się podczas czyszczenia broni. Tymczasem napięcie między Mukader a Hancer sięga zenitu, a Cemil nie może wybaczyć Deryi. Melich podejmuje decyzję o porzuceniu pracy marynarza, co może zaskoczyć wielu fanów. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce stał się hitem od stycznia. Produkcja wciąż trwa, a liczba odcinków rośnie, co oznacza, że widzowie mogą liczyć na długą przygodę z ulubionymi bohaterami.
2: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka Mostowiakowa staje przed trudnym wyborem. Przed ślubem z Adamem. Jej serce pełne jest wątpliwości. Z pomocą przychodzi jej Bartek, który radzi, by wstrzymała się z decyzją. Natalka już trzykrotnie przesunęła termin ślubu, co tylko potęguje jej rozterki. W tle pojawia się Mikołaj, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy Natalka posłucha Bartka i odłoży ślub na później? A może odkryje, że jej uczucia do Adama są prawdziwe? Odpowiedzi na te pytania przyniesie finałowy odcinek przed wakacyjną przerwą. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 w TVP2. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę, nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami. W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny. La Promesa, Pałac Tajemnic, wciąga widzów w wir emocji. W odcinku 392, który zobaczymy w poniedziałek, 18 maja, powrót Jimeny do pałacu wywołuje ogromne napięcie. Jej obecność budzi strach, a Manuel staje przed trudnym wyborem, decydując się na szczere wyznanie wobec Abla. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują za plecami, a miłosne sekrety wychodzą na jaw. W poprzednich odcinkach Jana wyznała Ablowi, że Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o pieniądze. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1934 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20:55 na TVP2. M jak miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1000 hektopaskali. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
3: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w USA, co wzbudza zainteresowanie w Polsce. Pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka, który jednak zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek wyraził gotowość przyjęcia Ziobry w swoim domu, podkreślając, że darzy go szacunkiem i uważa za uczciwego człowieka. Bokser jest przekonany, że Ziobro nie zostanie wydalony do Polski, dopóki rządzi obecna koalicja. Podczas konferencji prasowej dotyczącej budżetu państwa Przemysław Czarnek skonfrontował się z dziennikarzami na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Czarnek określił tę sprawę jako absolutnie trzeciorzędną i skupił się na problemach gospodarczych Polski. Były minister edukacji odrzucił sugestie o ucieczce Ziobry, podkreślając legalność jego podróży. Pomimo nacisków mediów, Czarnek konsekwentnie przekierowywał uwagę na wyzwania ekonomiczne kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
3: Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym już za nami. Po 180 minutach egzaminu uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki, korzystając z proponowanego klucza odpowiedzi, który pojawi się po godzinie 19. Zadania obejmowały rozumienie ze słuchu, czytanie oraz znajomość środków językowych, a najwięcej punktów można było zdobyć za wypowiedź pisemną. Oficjalne wyniki matury będą dostępne w lipcu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Szorstkie i popękane pięty to problem, który można skutecznie rozwiązać domowymi sposobami. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli, sody oczyszczonej, mydła i soku z cytryny, aby zmiękczyć zrogowaciały na skórek. Regularne stosowanie tej metody dwa razy w tygodniu poprawia kondycję skóry stóp. Kluczowe składniki, takie jak soda i sok z cytryny, działają jak naturalny peeling, przywracając gładkość i zdrowy wygląd. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę i sportowe buty, co

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1000 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, znana z zamiłowania do przeprowadzek, znów szuka nowego domu. Tym razem chce zamieszkać bliżej Warszawy, ponieważ dojazdy z Krakowa stały się zbyt uciążliwe. Marzy o przytulnym domku na wsi, gdzie mogłaby odpocząć od miejskiego zgiełku. Ciekawe, czy znajdzie miejsce, które spełni jej oczekiwania. Zwłaszcza, że idealne sąsiedztwo to dziś prawdziwy rarytas.
2: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Fani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa. Finał 18. edycji Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, przyniósł emocje jak z telenoweli. Gamow Fall i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę, a Sebastian Fabiański musiał obejść się smakiem, mimo gorącego wsparcia Michała Koterskiego. Koterski nie tylko kibicował z transparentem, ale i przyciągnął uwagę piękną Miss u swojego boku. Czy to nowa miłość, czy tylko kolejny rozdział w jego życiu? Czas pokaże. Radosław Majdan, były piłkarz, świętuje swoje 54. urodziny, dzieląc się refleksjami na Instagramie. Z wiekiem przychodzi spokój, ale nie znikają ambicje, jak twierdzi jubila. W towarzystwie żony, Małgorzaty, Rozenek Majdan i najbliższych. Radosław podkreśla, że prawdziwe zwycięstwa to te, które czekają w domu. Ciekawe, czy świeczki zdmuchną z taką samą precyzją, z jaką kiedyś bronił bramki.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw? Garbage, ikona lat 90., wraca do Polski po 27 latach. Koncert odbędzie się 30 maja na letniej scenie Progresji w Warszawie. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo hity takie jak Stupid Girl czy Only Happy When It Rains. Bilety już w sprzedaży, więc jeśli ktoś chce poczuć się jak w latach 90., lepiej się pospieszyć.
2: Eric Clapton, legenda muzyki, mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość opraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Phil Collins, znany z Genesis, w 2026 roku dołączy do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Zaskoczony wyróżnieniem przyznał, że nie spodziewał się takiego zaszczytu. Mimo problemów zdrowotnych, które go nie omijają, Collins pozostaje w dobrym nastroju i z pozytywnym nastawieniem patrzy w przyszłość. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także Oasis, Billy Idol i Wu-Tang Clan, co czyni tę edycję wyjątkowo różnorodną.
2: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży. A teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W podwarszawskich miejscowościach ceny pierwszych w tym sezonie owoców i warzyw przyprawiają o zawrót głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Pozienice, który pełnił tę funkcję przez 2 dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu. W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca, wykonując manewr zawracania, potrącił dziecko siedzące przed samochodem. Mimo szybkiej reakcji świadków i przewiezienia chłopca do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy, a śledczy już rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie.
2: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
1: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Hubert i Kaz Bałagany. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowic, PR0BL3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego na rok 2026. Tegoroczna lista została rozszerzona do 76 zadań, co oznacza dodanie nowych zagadnień w porównaniu do zeszłorocznej puli. Te same pytania będą obowiązywać również w latach 2027 i 2028. Maturzyści mają więc czas na solidne przygotowanie się do egzaminu ustnego.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
1: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
1: W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach 4 dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika. Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1002 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Białymstoku termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności.
0: Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce zarabiają średnio 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak, co plasuje ich w czołówce Europy pod względem zarobków w stosunku do średniej krajowej. Dla porównania, w Norwegii ten wskaźnik wynosi 1,9, a w Szwecji 2,2. Mimo wysokich zarobków, Polska przeznacza na ochronę zdrowia tylko ponad 8% PKB, co jest poniżej średniej OECD, wynoszącej ponad 9%. Problemem pozostaje również niedobór personelu, zwłaszcza pielęgniarek, których liczba na 1000 mieszkańców jest znacznie niższa niż średnia OECD. Eksperci podkreślają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników system ochrony zdrowia może napotkać poważne trudności.
1: Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przewiduje, że średnia krajowa w Polsce w 2027 roku osiągnie prawie 10 tysięcy złotych brutto. To efekt ożywienia gospodarczego i dobrej sytuacji na rynku pracy. Jednak wzrost płac bez zmian w systemie podatkowym oznacza, że coraz więcej osób wpadnie w drugi próg podatkowy, płacąc 32% PIT. Minister finansów Andrzej Domański odrzucił propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych, tłumacząc to wysokim deficytem budżetowym. W 2030 roku średnia pensja ma wynieść prawie 11,6 tysięcy złotych brutto, ale dla wielu Polaków kluczowe będzie to, ile faktycznie dostaną na rękę.
0: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Bundeswehera planuje jeden z największych zakupów w swojej historii. Projekt Arminius, obejmujący 3000 transporterów opancerzonych Boxer za około 40 miliardów euro. Podpisanie umowy, planowane na pierwszą połowę 2026 roku, może się jednak opóźnić z powodu problemów proceduralnych i logistycznych. Kluczowe kwestie to wybór odpowiedniej procedury zamówienia oraz ustalenie dokładnej liczby i wariantów pojazdów. Niemiecki przemysł zbrojeniowy, w tym koncerny Rheinmetall i KNDS, czeka na finalizację umowy, aby móc rozpocząć produkcję. Boxer, znany z modułowej konstrukcji, ma zwiększyć potencjał wojsk lądowych Niemiec, zastępując starszy sprzęt.
1: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350. Stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdny. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań, od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 999 hektopaskali. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3382, który zostanie wyemitowany 18 maja o 25 na TVP2, przyniosą prawdziwe emocje. W domu Pyrków dojdzie do dramatycznego wybuchu, który wywoła Lucyna, odpalając petardy w garażu. Choć dym i płomienie będą przerażające, Zwierzchowska szybko wezwie pomoc, co pozwoli uniknąć większych strat. Mimo to Hubert będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami, a Lucyna sprytnie zrzuci winę na Emila. Asia, nieświadoma prawdy, podziękuje Lucynie za uratowanie sytuacji. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera, mimo sprzeciwu jej brata Huberta. Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel, nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 25 na TVP2. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U Grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka Mostowiakowa staje przed trudnym wyborem. Przed ślubem z Adamem. Jej serce pełne jest wątpliwości. Z pomocą przychodzi jej Bartek, który radzi, by wstrzymała się z decyzją. Natalka już trzykrotnie przesunęła termin ślubu, co tylko potęguje jej rozterki. W tle pojawia się Mikołaj, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy Natalka posłucha Bartka i odłoży ślub na później? A może odkryje, że jej uczucia do Adama są prawdziwe? Odpowiedzi na te pytania przyniesie finałowy odcinek przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20.55 na TVP2. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki, która posuwa się do kolejnych gruźb. Anka, uzależniona od alkoholu, chce zniszczyć Kasię i wyrównać rachunki. W tym wszystkim pomaga jej dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, który wykorzystuje sytuację do własnych celów. Sowiński dowiaduje się od Anki o zamianie wyników testów na ojcostwo i postanawia wykorzystać Kasię. Kasia staje się ofiarą bezwzględnych intryg, a jej koszmar zdaje się nie mieć końca. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić. Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami.
2: Policjantki i policjanci powracają z emocjonującym 1426 odcinkiem. Tym razem Lena i Bartosz zajmą się tajemniczą kradzieżą pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego. Przyszła panna młoda, związana przez stripteasera, nie pamięta nic z nocy, co komplikuje sprawę. Narzeczony, wracając z delegacji, wybucha gniewem, co utrudnia śledztwo. Policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek znała tancerza wcześniej, a monitoring ujawnia zamaskowaną postać w pobliżu. Czy uda się rozwikłać tę zagadkę? Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 19 na TV4.
1: usprawiedliwi. Wydział Kryminalny wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 1032 odcinku, który zostanie wyemitowany 18 maja o 20.30 na kanale TV4, śledczy zmierzą się z tajemniczym morderstwem prawnika Konstantego Kutnera. Jego ciało znaleziono w luksusowym apartamencie, a głowa ofiary była zanurzona w alkoholu. Głównym podejrzanym jest Emil Wójcik, znany dealer, który odwiedził ofiarę tuż przed jej śmiercią. Jednak podczas przesłuchania twierdzi, że zastał Kutnera już martwego. Sytuację komplikuje konflikt zamordowanego z ojcem, sędzią Józefem, a monitoring potwierdza obecność jego auta pod budynkiem. Czy to seryjny morderca stoi za tą zbrodnią? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
1: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 162 nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim, podkreślając, że rola sędziów wykracza poza bieżące spory polityczne. W swoim przemówieniu wymienił premiera Donalda Tuska, ministra Waldemara Żurka i siebie, zaznaczając, że ich kadencje miną, a sędziowie nadal będą wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Podkreślił, że sędziowie są zobowiązani wyłącznie wobec konstytucji i potwierdził, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej. Ale kwestie ustrojowe i sądownictwo to wewnętrzna sprawa Polski. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 36%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o blisko 9 punktów procentowych. PiS z wynikiem niecałe 27% odnotowało spadek poparcia o ponad 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a tuż za nią Nowa Lewica, która zyskała drugi największy wzrost poparcia. Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy Polska 2050, balansują na granicy progu wyborczego. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rząd Donalda Tuska stoi przed poważnym wyzwaniem. Newsweek informuje, że nadchodzące głosowanie w Sejmie może zagrozić przyszłości koalicji rządzącej. Sprawa dotyczy Szymona Hołowni, którego prokuratura podejrzewa o uzyskanie dyplomu Collegium Humanum bez faktycznego odbycia studiów. Politycy Koalicji Obywatelskiej obawiają się, że głosowanie nad uchyleniem immunitetu Hołowni może podzielić koalicję. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego.
1: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
0: Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardem Apellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego na rok 2026. Tegoroczna lista została rozszerzona do 76 zadań, co oznacza dodanie nowych zagadnień w porównaniu do zeszłorocznej puli. Te same pytania będą obowiązywać również w latach 2027 i 2028. Maturzyści mają więc czas na solidne przygotowanie się do egzaminu ustnego.
1: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa. Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Biblijnych historii jako zapowiedzi

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicja zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
2: Finał Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, zaskoczył wszystkich, gdy Magdalena Boczarska z Jackiem Jeszke zamienili parkiet w prawdziwy teatr emocji. Aktorka, znana z poważnych ról, zrzuciła szlafrok i w samej bieliźnie zaczęła taniec, który wzruszył nawet najtwardszych. Jurorzy byli w szoku, a widownia nie mogła powstrzymać łez, gdy Boczarska pokazała, że taniec to coś więcej niż tylko kroki. To był moment, który na długo zostanie w pamięci, bo czasem show przestaje być tylko show. Wielki finał 18. edycji Tańca z Gwiazdami w Polsacie już za nami, a zwycięzcami zostali Gamu Fol i Hanna Żudziewicz. Internauci nie kryli emocji, a Michał Kasin, jeden z tancerzy show, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat występów. Magdalena Boczarska postawiła na teatralność, Paulina Gałązka na lekkość, a Sebastian Fabijański na emocjonalność. Jednak to Gamu Fol z drabinami w tle zdominował scenę, tworząc prawdziwy spektakl, który zapewnił mu wygraną.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Oasis powraca na wielki ekran. Disney ogłosił premierę filmu dokumentalnego o ich triumfalnym powrocie na scenę w 2025 roku. Trasa koncertowa, która obejmowała ponad 40 występów na całym świecie, była prawdziwym hitem, a bilety znikały szybciej niż ciepłe bułeczki. Film, który trafi do kin 11 września, a później na Disney Plus, obiecuje pokazać nie tylko koncerty, ale i kulisy życia zespołu. A jakby tego było mało, Oasis w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, spełniając marzenie Liama Gallaghera, które zaczęło się pod prysznicem.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście. Mastodon kończy 9. album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Brochów policjanci natknęli się na nietypowego wędrowca, zdezorientowanego bobra, który znalazł się na środku jezdni. Mundurowi bezpiecznie odprowadzili zwierzę do pobliskich zarośli, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu dla niego i kierowców. Cała akcja została uwieczniona na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu lasów.
2: Dziś od godziny 14 mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do pierwszej w nocy. Prognozowane są silne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. We wtorek spodziewane jest ochłodzenie z maksymalną temperaturą od 10 do 13 stopni Celsjusza. We wtorek, 12 maja, wieczorem pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu linii M1. Pociągi będą jeździć na skróconej trasie między stacjami Młociny i Stokłosy, co oznacza zamknięcie stacji Imielin, Natolin i Kabaty. Zmiany są spowodowane pracami przy rozbudowie układu torowego na stacji Kabaty. Dla pasażerów przygotowano zastępczą linię autobusową ZM1, a normalne kursowanie metra ma zostać wznowione w środę rano.
1: Polna, malownicza wieś w powiecie nowosądeckim słynie z zabytkowego drewnianego kościoła świętego Andrzeja Apostoła z XVI wieku. Kościół ten jest częścią szlaku architektury drewnianej Małopolski. Obok świątyni znajduje się XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden nosi imię Maryi, upamiętniając nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską. Polna to miejsce o bogatej historii, sięgającej XIV wieku, które przyciąga turystów swoją unikalną architekturą i atmosferą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zakończyły się poszukiwania Nikodema Cze, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy internetowego znaleziono w Zagrzebiu, a chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Lil Narcyz zdobył popularność na YouTube, gdzie jego filmy edukacyjne przyciągały setki tysięcy widzów. Jego nagłe odejście wywołało poruszenie wśród fanów i społeczności internetowej.
2: W najbliższą niedzielę, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się akcja Tramwaj zwany pożądaniem w nowej odsłonie. Zamiast tramwaju uczestnicy będą mogli wziąć udział w rejsach po Odrze, które startują co 20 minut od godziny 12 do 15. Na pokładzie statków wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a dodatkowo przewidziano konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi. Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie mogą już sprawdzać swoje odpowiedzi i porównywać je z propozycjami ekspertów. W tegorocznym egzaminie pojawiły się zadania dotyczące m.in. tekstów Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, Małego Księcia oraz Kamieni na szaniec. Najwięcej emocji wzbudziło tradycyjnie wypracowanie, w którym można było wybrać między przemówieniem a opowiadaniem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 14-letni Maxim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maxim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny. Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
1: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
1: FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski świętuje 3. mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny. FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na 1. miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy. Zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o mistrzostwo świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11 rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów Freak Fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w czwartej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Casilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę. Nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami. W 1206 odcinku serialu Gliniarze czeka nas pełna napięcia akcja. Policjanci będą musieli odnaleźć uprowadzonego kolegę z wydziału narkotykowego. Olgierd Mazur stanie przed trudnym zadaniem, nie tylko szukając zaginionego, ale także mierząc się z kontrolą z Biura Spraw Wewnętrznych. Sytuacja skomplikuje się, gdy podejrzenia padną na gang narkotykowy, a motywy sprawcy okażą się zaskakujące. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17 na kanale Polsat. Gliniarze to serial, który od lat przyciąga fanów kryminalnych zagadek, oferując dynamiczne i realistyczne historie z warszawskiego świata zbrodni. W obsadzie znajdziemy m.in. Arkadiusza Krygiera, Radosława Rutkowskiego i Ewelinę Ruk-Gaber. To propozycja dla tych, którzy lubią emocjonujące opowieści o pracy stołecznych organów ścigania. W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Pancer zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Deryi, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie m.in. Alia Celebi, Turkseve i Can Tarakçı.
1: W 149. odcinku serialu Sprawiedliwi Trójmiasto śledczy zmierzą się z tajemniczą śmiercią syna meksykańskiego dyplomaty. Patrycja Berg odkryje w piwnicy znanego podróżnika sterylne pomieszczenie, które rzuci nowe światło na ostatnie chwile ofiary. Policjanci będą także badać dziwne zachowanie żony mężczyzny, rzekomo zabitego w bójce. Dochodzenie ujawni, że za pozorem nieszczęśliwych wypadków kryją się mroczne historie. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 18 maja na kanale TV 4 o godzinie 21.30. Serial Sprawiedliwi Trójmiasto to opowieść o twardych gliniarzach walczących z przestępczością w portowych klimatach Gdańska. W obsadzie znajdziemy takich aktorów jak Artur Dziurman, Jerzy Zelnik i Aleksandra Gałczyńska.
2: Serial uroczysko powraca z emocjonującym 253 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20 na kanale TV4. W tym odcinku rutynowa praca w lokalnej noclegowni zostaje przerwana przez tajemniczą śmierć jednego z podopiecznych. Wolontariuszka Kamila staje w obliczu zagadki, która na pierwszy rzut oka wydaje się naturalna, ale nowe fakty wskazują na udział osób trzecich. Śledczy z pomocą eksperta od technologii muszą odkryć, co naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami ośrodka. Tymczasem Filip i Olszewska odkrywają niepokojące znalezisko w piwnicy lokalu Koniec Świata. Serial, pełen kryminalnych zagadek i osobistych wątków, zapewnia widzom wieczór pełen napięcia i emocji. W obsadzie m.in. Katarzyna Ucherska i Antoni Królikowski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
0: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
2: Prokuratura Krajowa bada sprawę Zbigniewa Ziobry, który mimo braku paszportu miał podróżować do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prokuratury, Przemysław Nowak, podkreśla, że były minister sprawiedliwości nie mógł dostać się tam w zwykły sposób. Śledczy próbują ustalić, czy ktoś pomagał Ziobrze w tej podróży, co mogłoby utrudniać dochodzenie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły tej sprawy pozostają na razie nieznane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
0: Dziś ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego, który zaskoczył ich fragmentem prozy Stanisława Lema. W arkuszu znalazło się opowiadanie Przyjaciel Automateusza, które nie jest często omawiane na lekcjach. Uczniowie podkreślali, że zadania były wymagające, ale możliwe do napisania. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
0: Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 6 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekstra.

0: księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gamow Fal, niegdyś mało znany, teraz błyszczy jak kryształowa kula, zdobywając serca widzów i 200 tysięcy złotych w finale Tańca z Gwiazdami. Tymczasem Sebastian Fabiański, choć typowany na zwycięzcę, musiał zadowolić się wsparciem Michała Koterskiego, który z plakatem w ręku przypominał, że nie zawsze trzeba wygrać, by być wygranym. Cóż, może to nie kryształowa kula, ale na pewno kryształowe serce dla Seby.
2: Eurowizja 2026 jeszcze się nie zaczęła, a już mamy sensację. Chorwacki zespół Lele, który z utworem Andromeda zdobył bilet do Wiednia, wzbudził w Polsce niemałe poruszenie. Wszystko za sprawą Inki Weceriny Perusić, która wygląda jak sobowtór naszej pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Czy to przypadek? Czy może mamy do czynienia z tajemniczym klonowaniem? Fani są w szoku, a zdjęcia mówią same za siebie. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek.
1: Żaneta Rosińska, reporterka Dzień Dobry TVN, podczas wywiadu z Malwiną Wędzikowską, prowadzącą The Traitors, Zdrajcy, została zaskoczona pytaniem o swojego domniemanego męża, Kubę Wojewódzkiego. Wędzikowska z uśmiechem na ustach zapytała, czy para wzięłaby udział w kolejnej edycji programu. Rosińska odpowiedziała, że oboje byliby zdrajcami, co tylko podsyciło plotki o ich rzekomym małżeństwie. Czy to tylko chwyt marketingowy, czy może prawda w końcu wyjdzie na jaw?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
2: Eric Clapton, legenda muzyki, mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Mumford & Sons znowu na szczycie. Ich najnowszy album Prize Fighter to prawdziwa mieszanka emocji i dźwięków, które zaskakują nawet najbardziej wybrednych krytyków. Współpraca z Chrisem Stapletonem i innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży, a teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
1: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1004 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 6 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 10 stopni i lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Przykorami a Brzezinowem doszło do tragicznego wypadku. BMW uderzyło w łosia, co spowodowało śmierć 40-letniego kierowcy i poważne obrażenia u pasażera. Zwierzę również zginęło na miejscu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. W podwarszawskich miejscowościach ceny pierwszych w tym sezonie owoców i warzyw przyprawiają o zawrót głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez dwie dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych morderstw w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. Kluczowi świadkowie nie stawili się na rozprawie, co komplikuje postępowanie. Oskarżeni Andri S. i Ion B. są podejrzani o brutalne zabójstwo Romana Z., a prokuratura zarzuca im użycie niebezpiecznych narzędzi podczas kłótni. Obaj mężczyźni mogą zostać skazani na dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
1: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Kuber i Kaz Bałagane. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowicz, PR0BL3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja. Już 17 maja Szczecin stanie się centrum młodzieżowego tenisa dzięki prestiżowemu turniejowi Szczecin Cup by Key Apple Motor 2026. Na kortach przy Alei Wojska Polskiego 127 rywalizować będzie ponad 150 młodych talentów z całej Europy w kategoriach U14 i U16. Wydarzenie, które potrwa do 23 maja, odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz prezydenta miasta Szczecin. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć przyszłe gwiazdy światowych kortów w akcji. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który zaskoczył wielu z nich. W arkuszu znalazł się esej Stephena Hawkinga, a kluczowym zadaniem było przygotowanie przemówienia o świadomym kształtowaniu własnego życia. Uczniowie ocenili egzamin jako nietypowy, ale inspirujący, wymagający kreatywności i dobrej znajomości lektur. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
1: Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 7 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie.
2: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulamin i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
2: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w 2 kwartale tego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bundeswehera planuje jeden z największych zakupów w swojej historii. Projekt Arminius, obejmujący 3 tysiące transporterów opancerzonych Boxer za około 40 miliardów euro. Podpisanie umowy, planowane na pierwszą połowę 2026 roku, może się jednak opóźnić z powodu problemów proceduralnych i logistycznych. Kluczowe kwestie to wybór odpowiedniej procedury zamówienia oraz ustalenie dokładnej liczby i wariantów pojazdów. Niemiecki przemysł zbrojeniowy, w tym koncerny Rheinmetall i KNDS, czeka na finalizację umowy, aby móc rozpocząć produkcję. Boxer, znany z modułowej konstrukcji, ma zwiększyć potencjał wojsk lądowych Niemiec, zastępując starszy sprzęt.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 9 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 21 maja TVP2 wyemituje 102 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bejza posunie się do kłamstwa, twierdząc, że Cichan zranił się podczas czyszczenia broni. Tymczasem napięcie między Mukader a Hancer sięga zenitu, a Cemil nie może wybaczyć Deryi. Melich podejmuje decyzję o porzuceniu pracy marynarza, co może zaskoczyć wielu fanów. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce stał się hitem od stycznia. Produkcja wciąż trwa, a liczba odcinków rośnie, co oznacza, że widzowie mogą liczyć na długą przygodę z ulubionymi bohaterami. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
2: Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami. W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16:05 w TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, ciąga widzów w wir emocji. W odcinku 392, który zobaczymy w poniedziałek, 18 maja, powrót Himeny do pałacu wywołuje ogromne napięcie. Jej obecność budzi strach, a Manuel staje przed trudnym wyborem, decydując się na szczere wyznanie wobec Abla. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują za plecami, a miłosne sekrety wychodzą na jaw. W poprzednich odcinkach Jana wyznała Ablowi, że Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o pieniądze. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1934 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, w której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20:55 na TVP. M jak Miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski skomentował wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, określając go jako ucieczkę od odpowiedzialności i mocny argument w kampanii przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Kwaśniewski podkreślił, że sprawa Ziobry powinna być rozstrzygana na gruncie prawnym, a nie politycznym. Proces sprowadzenia Ziobry do Polski może być długotrwały i kosztowny, a jego wynik niepewny przed wyborami w 2027 roku. Prokuratura Krajowa postawiła Ziobrze 26 zarzutów związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę